0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Rekord. Rodzime Radio.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kimińskiego 63.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łusica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605-462-939.
1: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.
1: Radio Rekord. Rodzime Radio.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: też mamy dzień.
1: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Irawana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
2: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A. Dokąd?

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Radio Rekord.
3: Rodzime radio.

0: wstawać. Już szósta. Wiadomości Radia Rekord.
1: Emocje po wyroku w głośnej sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Stopy procentowe bez zmiany, a przestrzeń do ich obniżek się kurczy. Zajrzymy też na matury. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Ojczym usłyszał wczoraj wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
2: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
1: Skatowany 8-letni chłopiec zmarł 3 lata temu po ponad miesiącu walki o życie w szpitalu. Dodam, że także prokuratura zapowiada apelację od wczorajszego wyroku, chce dla Dawida B. dożywocia. Trudna, ale opanowana jest sytuacja z pożarem w Puszczy Solskiej, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw. Działania prowadzone od wtorku, przerwane wczoraj wieczorem, dziś wznowią śmigłowce i samoloty. Ważne dla posiadaczy kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tymczasem przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
3: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
1: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. A skoro już wspomnieliśmy o paliwach, dziś taniej niż w środę, zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, litr benzyny 95 maksymalnie może kosztować 6,46 zł, olej napędowy 7,26. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy dla wszystkich egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
4: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa.
5: O. Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
1: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka. Czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem, a zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku. Piłkarze Paris Saint-Germain są na dobrej drodze do obrony tytułu najlepszej drużyny w Europie. W półfinale Ligi Mistrzów zremisowali 1-1 z Bayernem, a co w zestawieniu z jedną bramką więcej w pierwszym meczu dało francuskiemu klubowi przepustkę do finału w Budapeszcie, a tam czeka już Arsenal Londyn.
0: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
6: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje z regionu. Choć Dzień Matki przypada dopiero pod koniec maja, to Świętokrzyskie Centrum Onkologii już teraz zaprasza kobiety na Białą Sobotę dla Mam, która odbędzie się 9 maja w godzinach od 9 do 14. W programie bezpłatne badania profilaktyczne, m.in. mammografia dla pań w wieku od 45 do 74 lat oraz cytologia i nowoczesne testy HPV dla kobiet od 25 do 64 roku życia. To szybkie i skuteczne badania, które mogą uratować życie, wykrywając zmiany nowotworowe na bardzo wczesnym etapie. Organizatorzy przypominają, w codziennym biegu mamy często zapominają o sobie, a zdrowie to najcenniejszy prezent nie tylko dla nich, ale i dla całej rodziny. Podczas akcji będzie można także nauczyć się samobadania piersi oraz uzyskać informacje o programach profilaktycznych dla osób aktywnych zawodowo. Aby skorzystać z badań, należy się wcześniej zarejestrować telefonicznie lub online. W Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się spotkanie poświęcone emocjom, relacjom i nadziei w chorobie onkologicznej. 11 maja o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu uczestnicy wysłuchają osobistej historii Jolanty Malec oraz wezmą udział w rozmowie i wymianie doświadczeń. W programie przewidziano także prezentację książek wspierających w trudnych chwilach oraz możliwość spokojnego wysłuchania innych. Spotkanie ma charakter otwarty i jest bezpłatne.
0: Radio Rekord FM.
6: Natomiast 16 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się ogólnopolski młodzieżowy turniej motoryzacyjny. Na uczestników czekają niemałe wyzwania, czyli m.in. prawdziwy test precyzji, plac manewrowy, WORD, gdzie liczy się opanowanie i technika, a także pierwsza pomoc i testy wiedzy, bo dobry kierowca to odpowiedzialny kierowca. Zbierz 3-osobową drużynę ze swojej szkoły i dołącz do rywalizacji. Do wygrania puchary, prestiż i atrakcyjne nagrody od organizatorów, w tym Policji Świętokrzyskiej, Polskiego Związku Motorowego oraz Ministerstwa Infrastruktury. Zapisy już trwają, a szczegóły znaleźć można na stronie pzm.pl lub pod numerem telefonu 41 361 36 72.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
7: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
7: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
9: Słońce zameldowało się na horyzoncie już ponad godzinę temu, choć patrząc w górę trudno w to uwierzyć, nad naszymi głowami rozgościły się gęste, duże chmury, a termometry w naszym regionie pokazują obecnie 15 stopni Celsjusza. Pamiętajcie jednak, że odczuwalnie jest to zaledwie 12, może 13 kresek, więc rano warto zarzucić coś cieplejszego na ramiona. Gdzieniegdzie z tych chmur zdążył już spaść symboliczny deszcz, symboliczny taki kapuśniaczek, ale to zaledwie drobna mrzawka, która nie powinna nas jeszcze zmusić do otwierania parasoli nawet, chociaż w ciągu dnia aura rozkręci się całkiem przyjemnie, dobijemy do 23-24 stopni, ale właśnie miejcie się na baczności w drugiej połowie dnia, 14, 15, może 16. Spodziewamy się powrotu opadów deszczu, tym razem w towarzystwie porywistego, nieprzyjemnego wiatru, zatem może i parasol być przydatny.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
7: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
10: Obudź się z Radiem Rekord.
11: Obudź się. Na pasmo zaprasza sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Glińskiego 57.
12: Dzień dobry, ptysie. Co śniło wam dziś? Witam serdecznie. Zaczynamy powódkę. Witam stałych bywalców i witam osoby, które przypadkiem tu trafiły. Co tu się dzieje? No powódkę zaczynamy. Nowy dzień. Czwartaczek wstaje. Ja już wiem, że jest 7 dzień maja, chociaż zaraz zweryfikujemy więcej informacji kalendarzowych, ale muzyka robić ma robotę. I to dzisiaj w powódce Radia Rekord będzie się działo na pewno do 10, a potem nawet jeszcze więcej. Startujemy od Emigrantów. Wskakujemy na falochron i płyniemy w dzień. Marcin Chorąży, witam serdecznie.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63. What is

0: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowa, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.
1: Czas na pakiet najważniejszych informacji na początek dnia. No to w takim razie zaglądamy do kalendarza, bo stąd można się dowiedzieć wbrew pozorom całkiem dużo. I już dzień nastaje. Czwarteczek, siódmy dzień maja. Słońce na starcie dnia pojawiło się już o 4:53, do mety dobiegnie o 20:12. Dzień dzisiaj będzie trwał 15 godzin i 16 minut. Swój dzień dziś mają Gizela, Ludmiła, Benedykt, Róża i Domicela. Wszystkiego najlepszego imieniowo wam przesyłamy. Przysłowie na dziś: Gizela święta zimy nie pamięta, choć ta zima w tym roku tak się dawała we znaki, że ja coś czuję, że wszyscy doskonale pamiętamy tę sytuację ze śniegiem prawie po kolana. A teraz, proszę bardzo, nie trzeba o poranku ani odśnieżać, ani szyb skrobać. Ale a propos pamiętania o tym i tamtym, dzisiaj wedle kalendarza Światowy Dzień Hasła. No to raz, dwa, trzy, cztery i lecimy w dzień.
2: Obudź się z Radiem Rekord.

0: co w trawie furcha.
1: Spożywacie w młodym wieku dużo energetyków. Podobno to groźne dla naszego zdrowia. No, są teraz badania australijskich badaczy. Dawid Furch, zapraszam. Dzisiaj odwiedzamy kraj wiecznie i wszędzie biegających kangurów i torbaczy. Badacze tamtejsi ujawnili, że istnieje korelacja, czyli powiązanie między regularnym sięganiem po energetyki na bazie kofeiny i guarany, a zwiększonym ryzykiem występowania depresji, stanów lękowych i podwyższonego poziomu stresu.
2: Bo ty...
3: Co ja?
2: Mnie stresujesz.
3: Ja cię stresuję, k***a, uczysz się tego piątka.

0: Kominka doświadczalna jestem.
1: Tak czy inaczej po prostu, to nie jest dobre dla naszego zdrowia spożywanie napojów energetycznych. I żeby powiedzieć coś mądrego w naszym programie, to muszę się podeprzeć cytatem. Naukowcy podkreślają, że spożywanie zbyt dużej ilości energetyków powoduje zaburzenia, uwaga, wydzielania serotoniny odpowiedzialnej za dobre samopoczucie. A oprócz tego spożywanie produktów z dużą dawką kofeiny często prowadzi do bezsenności, która obniża jakość życia i zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się problemów psychicznych i emocjonalnych.
2: Jaki ty jesteś twardy.
3: Jestem człowiekiem z miasta.
2: Ale ty masz silną psychikę.
3: Zajebiście silną. Zawsze patrzę w oczy, kiedy z kimś rozmawiam. Nigdy nie wykonuję niepotrzebnych ruchów. Wystarczy mi pierwszych 10 słów, 5 pierwszych gestów, jakiegokolwiek koleżki i już wiem, że w jego psychice czai się strach.
1: Ostatnio tych energetyków jest wysyp. Wszyscy chcą robić swoje energetyki. Jakiś czas temu swoje również wypuścił pan Zenek Martyniuk. No wiadomo. Pan Zenek to ma na każdą okazję piosenkę. Na tę depresyjną też się gdzieś znajdzie.
4: Ten jest, tylko na nim pada deszcz.
5: Pozdrawiam serdecznie.
6: Co w trawie furcha?

0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22.
2: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko Skup i Kasacja Pojazdów Opatów. Telefon

0: 509 090 326.
1: Tu poranek z Radiem Rekord, Fiku Miku, i trafiliśmy do trafiku. No, poranku czas na informacje dla zmotoryzowanych. Moje dla was oczywiście Dominik Feldman. Dzień dobry.
2: A no nie taki dzień dobry, ale witam serdecznie. Zaczynamy nasze informacje drogowe od małego przypomnienia, a tak naprawdę dużego przypomnienia, bo jak patrzę w kalendarz, widzę, że już mamy prawie pierwszy tydzień maja za sobą, a niektórzy jeszcze jeżdżą na zimowych oponach, no to aż robi się gorąco. Tym bardziej wczoraj się zrobiło, jak zaczął padać pierwszy deszcz. No bo jednak na tych zimówkach ślisko. Nie zapomnijcie o tym, jeśli jeszcze ich nie zmieniliście na letnie, to czas najwyższy, bo dzisiaj też po południu mają się pojawiać burze, mają się pojawiać opady deszczu. A więc będzie dużo niebezpieczniej niż jak ostatnio było sucho. No wtedy te opony zimowe jeszcze jakoś dawały radę. Chociaż z drugiej strony, jak było tak gorąco, no to też pamiętajcie na asfalcie, że zużycie takich opon jest dużo szybsze. No i to też powoduje koszta. To tak informacyjnie, natomiast jeśli chodzi o ruch na naszych ulicach, w naszym mieście, powiem szczerze, że tak powinien wyglądać cały dzień i tak fajnie by było, no ale niestety tak sobie możemy tylko pomarzyć. Natomiast ruch naprawdę na każdym zaułku w naszym mieście wygląda przyzwoicie, więc jedźcie sobie ostrożnie, a my słyszymy się za godzinkę i myślę, że już tutaj naprawdę będzie o czym pogadać, jeśli chodzi o korki.
3: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
0: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko Skup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
4: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
0: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Kłóć się. Na pasmo zaprosił sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Gnińskiego 57.
1: Pora wstawać. Już 7. Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
2: Pora na informacje w Radiu Rekord. Przed mikrofonem Kamil Garstka. Radni Koalicji Obywatelskiej przedstawili propozycje mające pobudzić gospodarczo Śródmieście Kielce. Wśród nich znalazły się ulgi podatkowe dla przestrzeni coworkingowych oraz wsparcie dla właścicieli kamienic inwestujących w remonty i estetykę budynku.
3: Chcieliśmy usankcjonować pewne rzeczy, którymi zajmowaliśmy się od dłuższego czasu. Jedną z tych rzeczy bez wątpienia były te spotkania na osiedlach, które robiliśmy jako radni. Teraz, jak Państwo dobrze wiecie, robimy je już we wszystkich okręgach wyborczych. Mieszkańcy mają szansę z nami porozmawiać. Mają szansę poznać swoich radnych nie tylko w okresie kampanii wyborczej, ale realnie na co dzień zgłaszając swoje potrzeby. To jest bardzo ważny element, którego brakowało w Kielcach. On przywraca trochę merytoryki, czyli czegoś, czego bardzo brakuje w ostatnim czasie w naszym mieście.
2: Mówi Wiktor Pytlak, radny z Koalicji Obywatelskiej. Drugim filarem propozycji są ulgi dla właścicieli kamienic, którzy zdecydują się na remont elewacji, fasad oraz podwórek. W planach jest również zachęcanie do inwestycji w zieleni, małą architekturę. Warunkiem skorzystania z części ulg miałoby być udostępnienie zrewitalizowanych podwórek mieszkańcom w określonych godzinach.
4: Przygotować taki pakiet ulg. To będzie teraz przeliczone, mam nadzieję, oczywiście, jeśli Rada Miasta jutro wyrazi na to zgodę i poprze naszą uchwałę intencyjną. Będzie to przeliczone i o konkretnych liczbach będziemy mówić na kolejnych sesjach. Już te uchwały ze strony Urzędu Miasta, mam nadzieję, się pojawią.
2: Mówią radni. Na razie przedstawione pomysły mają formę uchwał intencyjnych. Jeśli zostaną poparte przez Radę Miasta, kolejnym krokiem będzie przygotowanie szczegółowych projektów oraz oszacowanie ich wpływu na finanse Kielc. 4-letni Igor Kręcisz od pierwszych chwil życia mierzy się z wyzwaniami, które dla wielu dzieci pozostają zupełnie obce. Urodzonym przedwcześnie od początku znajdował się pod opieką specjalistów. Początkowo lekarze zwracali uwagę na wzmożone napięcie mięśniowe, jednak z czasem pojawiły się znacznie poważniejsze problemy.
5: Jestem chrzestną Igorka. Igorek choruje na bardzo straszną chorobę dystrofię mięśniową Duchenna. Choroba ta objawia się zanikiem mięśni. Na stronie internetowej, na Facebooku prowadzę licytację. Zachęcam do wystawiania fantów, voucherów czy różnych nietrafionych prezentów. Prosimy o pomoc.
2: Mówi chrzestna Igorka Paulina Samiec. Historia Igora pokazuje, jak kruche potrafi być zdrowie i jak wiele zależy od wsparcia innych ludzi. A na naszym Facebooku dostępny jest link do zbiórki na małego Igorka. W najbliższą sobotę w Ćmielowie będzie można sobie postrzelać. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Strzeleckie i Kolekcjonerów Broni Reduta zaprasza na zawody strzeleckie zorganizowane w ramach Ligi Strzeleckiej. Jak informuje Hieronim Wójcik, prezes stowarzyszenia, wydarzenie odbędzie się w ramach 6 comiesięcznych spotkań. Rozpoczęcie już 9 maja.
6: I w listopadzie kończymy. W listopadzie zliczymy wszystkie punkty i wyłonimy zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych, od 15 do 18 i później od 18 open.
2: W ten sposób stowarzyszenie chce popularyzować sporty strzeleckie. Uczestnicy będą strzelać z karabinków, czyli KBKS-ów.
6: Kaliber 22 LR z pozycji leżącej do tarczy na odległość 50 metrów. Każdy z zawodników odda 3 strzały próbne, a później 15 strzałów punktowanych. Każdy zawodnik przychodzi z własną bronią. A jeżeli nie ma własnej broni, to my tą broń udostępnimy na miejscu. Regulamin tych zawodów jest zamieszczony na naszym Facebooku.
2: Zawody odbędą się na strzelnicy w Ćmielowie przy ulicy Sportowej. Początek o godzinie 9. Harmonogram zawodów podajemy na naszym portalu. Świętokrzyskie, co za dzień.
1: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor. Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
7: Serwis sportowy Radia Rekord, zapraszam, Piotr Kowalski. W środowe popołudnie odbyły się spotkania półfinałowe Hemar Rurociągi Okręgowego Pucharu Polski. W Kielcach rezerwy Korony po 90 minutach remisowały z Krzo 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 1-1. Dla Krzo bramkę w 12 minucie zdobył Paweł Czajkowski. Kielczanie wyrównali w 49 minucie za sprawą uderzenia Macieja Oziębło. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były więc rzuty karne. Już w pierwszej serii Mateusz Majewski nie zdołał pokonać golkipera Korony Michała Mikielewicza. Kielczanie byli bezbłędni, a w czwartej serii 11 dla Krzo zmarnował Dawid Zięba. Z wygranej w karnych 4-2 oraz awansu do finału cieszyli się więc Kielczanie. W drugim półfinale trzecioligowi Czarni Połaniec podejmowali na własnym stadionie czwartoligową Arkę Pawłów. Gospodarze nie sprostali rywalowi. Arka po bramkach Kacpra Tumulca z 69 minuty i Piotra Mikosa z 71 minuty pokonali Czarnych 2-0. Arka Pawłów po raz pierwszy w swojej historii awansowała do finału Okręgowego Pucharu Polski, a ten odbędzie się w środę 27 maja na Exbut Arenie w Kielcach. Siatkarki AZS Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zajęły czwarte miejsce podczas odbywających się w Warszawie finałów akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce kobiet. W eliminacjach ostrowczanki pewnie wygrały swoją grupę, w finałach nie było już tak dobrze. W ćwierćfinale AZS ANSG pokonał AWF-IS Gdańsk 2-0, w półfinale musiał uznać wyższość późniejszym mistrzyniom z Akademii Humanitas Sosnowca, natomiast w starciu o trzecie miejsce uległy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z Nysy 0-2. Nagrodę za najlepszą atakującą turnieju zgarnęła zawodniczka ostrowieckiego zespołu Aleksandra Chochołowska. 13 czerwca na hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Żytniej 1 w Kielcach odbędzie się ogólnopolski turniej tańca o uśmiech dziecka Kielce 2026. Będzie to już 21. edycja tego wyjątkowego wydarzenia, które łączy pasję, energię i emocje. Na uczestników czeka scena pełna tańca, uśmiechu i wzruszeń, puchary, medale, dyplomy, niezapomniane wspomnienia, różnorodne style tańca od hip-hopu poprzez salsę, disco, dance i jazz. Turniej zostanie rozegrany w kategoriach wiekowych od maluchów po dorosłych. Zapisy trwają do 2 czerwca. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
0: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
9: Witam serdecznie, zapraszam na kolejną prognozę pogody. No, słuchajcie, po południu mogą faktycznie pojawiać się w naszym regionie burze, a więc musimy się na nie jakoś trochę chociaż mentalnie przygotować, bo to będzie pierwsza z nich, chociaż wczoraj w zasadzie też w niektórych miejscowościach ostro zagrzmiało. Natomiast na termometrach, w tym momencie od 14 do maksymalnie 16 stopni. Dzisiaj w maksie liczymy na 22, może lokalnie 23. No i wiatr w porywach do 40-50 km/h. Czyli dość podobnie jak wczoraj. Ciśnienie atmosferyczne 1008 hektopaskali będzie utrzymywało się dzisiaj przez cały dzień. Nocą też mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, na pewno będzie przez całą noc pochmurnie. Jutro, no niezbyt ciepło, nawet do południa tylko 15 stopni, po południu 17 i też możliwe, że gdzieś tam będą pojawiały się opady deszczu na przemian z delikatnymi przejaśnieniami.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura, firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
10: Obudź się z Radiem Rekord.
11: Obudź się, ile można spać.
0: Obudź się. Na pasmo zaprasza sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Gilińskiego 57.
12: Telefony, smartfony i inne elektroniki, których moglibyśmy potrzebować w ciągu dnia, mam nadzieję, już zdążyliście naładować przez noc, a teraz ładujemy się na dzień muzyką w Radiu Rekord. Za chwilę Miles Smith, Victor Dudua i Nathan Evans, żebyście czwartek mieli jak najbardziej udany. Witam serdecznie po 7:00, tu program Obudź się w Radiu Rekord, Marcin Chorąży. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.

0: Radio Rekord, program Obudź Się. Oczywiście nie może się obyć bez najświeższych informacji o jakości powietrza. I właśnie teraz to dla Was sprawdzam. Rozejrzałem się dokładnie po okolicy i mogę potwierdzić, że kolejny dzień z rewelacyjną jakością powietrza w całym kraju. Obecnie wszystkie czujniki, nawet jednego wyjątku nie widzę na mapie Polski, które by pokazywały, że gdzieś powietrze nie jest idealne. No proszę bardzo, w centrum naszego miasta pyłków PM10 tylko 6%, pyłków PM2,5 tylko 3%. Aż miło się patrzy na takie niskie stężenia zanieczyszczeń. Rewelacja! I powiem szczerze tak, chciałbym bardzo, żeby tak już zostało i coś czuję, że to lato będzie dla nas łagodne. Także cieszmy się dobrą jakością powietrza i porankiem z Radiem Rekord.
1: Obudź się z Radiem Rekord. Reklama.
2: Na ślub lub bez okazji? Tylko w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Bogaty wybór modnych garniturów z wyjątkowych włoskich tkanin w doskonałych cenach. Eleganckie stylizacje? Wiadomo! Odwiedź Giacomo. Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertami wizerunku i przygotuj stylizację specjalnie dla siebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu.
3: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie, od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Taxi Trójka, jedź bez stresu. Zamów kurs 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taxi Trójka 515-906-666.
10: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu. To tutaj rodzą się Twoje pasje i przyszłość. Możesz wybierać spośród wielu kierunków. Oferujemy studia na psychologii, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, bezpieczeństwie wewnętrznym, finansach i rachunkowości, zarządzaniu biznesem oraz finansach, audycie i inwestycjach. Tutaj nie tylko studiujesz, tutaj żyjesz swoją pasją, poznajesz ludzi i zdobywasz doświadczenie. A wszystko w nowym i nowoczesnym gmachu Akademii. Nie czekaj, dołącz do społeczności PANS w Tarnobrzegu i zacznij pisać swoją historię już dziś. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
1: Po reklamie.
11: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro, Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
12: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Na Super Hit zaprasza sponsor. Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łusica. Na Super Hit zaprasza sponsor. Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.
1: Wstajemy i naśladujemy tych, którzy już wstali. Zachęca również do wstawania Artur Gadowski, chociaż o śnie trochę będzie śpiewał. 7.33 na zegarze budzi Was. Radio Rekord Świętokrzyskie.

0: Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.
1: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
2: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22.
3: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
4: Radio Rekord Świętokrzyskie trwa, poranek. Już mamy godzinę 7.38, czyli czas ruszyć w drogę. Pomoże wam przejechać oczywiście najszybciej, jak tylko to możliwe. Dominik Feldman, dzień dobry ponownie.
5: Cześć, cześć, witajcie. Przyznaję szczerze, że chciałem powiedzieć od razu tak. Pustki na ulicach, pustki. No i w sumie jestem skory to powiedzieć, bo w zasadzie, no, większość ulic fajnie odkryta dzisiaj. Nie pojawiło się zbyt wiele samochodów, po siódmej aż coś dziwnego normalnie. Czyżby majówka znowu? Nie, no dajcie spokój, to nie majówka, to nie długi weekend. Każdy powinien być dzisiaj w pracy, a na ulicach naprawdę swobodnie. Jeśli nie wierzycie, to najlepiej po prostu sprawdzić to osobiście, wyjeżdżając na ulicę. Naprawdę nie zawiedziecie się. Aktualnie ulica Opatowska, tutaj przejazd nawet na pierwszym zielonym świetle. Jak macie trochę więcej szczęścia, to wlatując sobie od strony Opatowa przez to skrzyżowanie przelecicie za pierwszym razem, od razu nawet nie zatrzymując się, bo nie wyskoczy wam czerwone. Oczywiście tego wam życzę. Aleje Jana Pawła, Puściutka, Waryńskiego, Puściutka, Sienkiewicza, Mickiewicza w zasadzie też. No, dziwne ten ruch o poranku, no ale za to przyjemne, więc cieszymy się.
1: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
2: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
6: Reklama.
7: W Top Markecie Publima atrakcyjne ceny. Jesteśmy obok ciebie. Przyjdź, a znajdziesz coś dla siebie.
8: Ketchup Coffin 420-450 gram. Wybrane rodzaje 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Po dudzie z kurczaka 8,49 za kilogram. Kaszanka powiatowa Jelito Lipsko 13,99 za kilogram.
9: Najlepsze produkty i świeża wędlina w Top Markecie Publima.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach.

0: Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Słuchajcie, Radio Rekord, mamy czwartkowy poranek. Nie wiem, czy słyszeliście o tym mężczyźnie, który, żeby nie stracić prawa jazdy, nie wsiadł do samochodu, będąc pod wpływem alkoholu. I to jest chwalebne, tak? Ale za to wsiadł do wózka widłowego i na ten wózek zabrał swój samochód, bo stwierdził, że lepiej stracić uprawnienie na wózek niż prawo jazdy. Przynajmniej nie stracił zdrowego rozsądku, bo nie miał go od początku.
1: Obudź się z Radiem Rekord.

0: pasmo zaprosił sponsor Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Gnińskiego 57.
1: Reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Uwaga kierowcy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Malpol przy ulicy Kilińskiego 57 zaprasza do udziału w wielkim konkursie. Wystarczy zrobić przegląd pojazdu i odpowiedzieć na pytanie konkursowe i zgarnąć nagrodę główną 10 tysięcy złotych. Dodatkowo co miesiąc 1000 zł. Co tydzień 250 zł, a każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną. Konkurs trwa od 1 grudnia 2025 do 30 listopada 2026. Regulamin konkursu dostępny na stacji OSKP Malpol, Ostrowiec Kilińskiego 57. Zapraszamy. Zrób przegląd i wygraj 10 tysięcy.
1: Po reklamie.
7: Pora wstawać. Już 8. Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
8: Pora na informacje w Radiu Rekord. Przed mikrofonem Kamil Garstka. Radni Koalicji Obywatelskiej przedstawili propozycje mające pobudzić gospodarczo śródmieście Kielc. Wśród nich znalazły się ulgi podatkowe dla przestrzeni coworkingowych oraz wsparcie dla właścicieli kamienic inwestujących w remonty i estetykę budynku.
9: Chcieliśmy usankcjonować pewne rzeczy, którymi zajmowaliśmy się od dłuższego czasu. Jedną z tych rzeczy bez wątpienia były te spotkania na osiedlach, które robiliśmy jako radni. Teraz, jak Państwo dobrze wiecie, robimy je już we wszystkich okręgach wyborczych. Te mieszkańcy mają szansę z nami porozmawiać. Mają szansę poznać swoich radnych nie tylko w okresie kampanii wyborczej, ale realnie na co dzień zgłaszając swoje potrzeby. To jest bardzo ważny element, którego brakowało w Kielcach. On przywraca trochę merytoryki, czyli czegoś, czego bardzo brakuje w ostatnim czasie w naszym mieście.
8: Mówi Wiktor Pytlak, radny z Koalicji Obywatelskiej. Drugim filarem propozycji są ulgi dla właścicieli kamienic, którzy zdecydują się na remont elewacji, fasad oraz podwórek. W planach jest również zachęcanie do inwestycji w zieleni i małą architekturę. Warunkiem skorzystania z części ulg miałoby być udostępnienie zrewitalizowanych podwórek mieszkańcom w określonych godzinach.
10: Przygotować taki pakiet ulg. To będzie teraz przeliczone, mam nadzieję, oczywiście, jeśli Rada Miasta jutro wyrazi na to zgodę i poprze naszą uchwałę intencyjną. Będzie to przeliczone i o konkretnych liczbach będziemy mówić na kolejnych sesjach. Już te uchwały ze strony Urzędu Miasta, mam nadzieję, się pojawią.
8: Mówią radni. Na razie przedstawione pomysły mają formę uchwał intencyjnych. Jeśli zostaną poparte przez Radę Miasta, kolejnym krokiem będzie przygotowanie szczegółowych projektów oraz oszacowanie ich wpływu na finanse Kielc. 4-letni Igor Kręcisz od pierwszych chwil życia mierzy się z wyzwaniami, które dla wielu dzieci pozostają zupełnie obce. Urodzony przedwcześnie, od początku znajdował się pod opieką specjalistów. Początkowo lekarze zwracali uwagę na wzmożone napięcie mięśniowe, jednak z czasem pojawiły się znacznie poważniejsze problemy.
11: Jestem chrzestną Igorka. Igorek choruje na bardzo straszną chorobę dystrofię mięśniową Duchenna. Choroba ta objawia się zanikiem mięśni. Na stronie internetowej, na Facebooku prowadzę licytację. Zachęcam do wystawiania fantów, voucherów czy różnych nietrafionych prezentów. Prosimy o pomoc.
8: Mówi chrzestna Igorka Paulina Samiec. Historia Igora pokazuje, jak kruche potrafi być zdrowie i jak wiele zależy od wsparcia innych ludzi. A na naszym Facebooku dostępny jest link do zbiórki na małego Igorka. W najbliższą sobotę w Ćmielowie będzie można sobie postrzelać. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Strzeleckie i Kolekcjonerów Broni Reduta zaprasza na zawody strzeleckie zorganizowane w ramach Ligi Strzeleckiej. Jak informuje Hieronim Wójcik, prezes stowarzyszenia, wydarzenie odbędzie się w ramach 6 comiesięcznych spotkań. Rozpoczęcie już 9 maja.
12: I w listopadzie kończymy. W listopadzie zliczymy wszystkie punkty i wyłonimy zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych, od 15 do 18 i później od 18 open.
8: W ten sposób stowarzyszenie chce popularyzować sporty strzeleckie. Uczestnicy będą strzelać z karabinków, czyli KBKS-ów.
12: Kaliber 22 LR z pozycji leżącej do tarczy na odległość 50 metrów. Każdy z zawodników odda 3 strzały próbne, a później 15 strzałów punktowanych. Każdy zawodnik przychodzi z własną bronią. A jeżeli nie ma własnej broni, to my tą broń udostępnimy na miejscu. Regulamin tych zawodów jest zamieszczony na naszym Facebooku.
8: Zawody odbędą się na strzelnicy w Ćmielowie przy ulicy Sportowej. Początek o godzinie 9. Harmonogram zawodów podajemy na naszym portalu świętokrzyskiecozadzień.pl.
1: Witamy dzisiaj naszych słuchaczy Radia Rekord Świętokrzyskie z malowniczego Jędrzejowa. Dzisiaj moim i Państwa gościem w porannej rozmowie Radia Rekord jest Krystian Jarubas, wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego. Witamy.
3: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
1: A dlaczego witamy Was z Jędrzejowa? Otóż właśnie w Jędrzejowie 30 kwietnia odbyło się bardzo ważne spotkanie. Myślę, że i dla Krakowskiego Parku Technologicznego. Może coś więcej o tym wydarzeniu?
3: Tak, Pani Redaktor, to jest bardzo ważne spotkanie, ponieważ Jędrzejów jest... Jędrzejów i powiat jędrzejowski jest naszą częścią naszej strefy ekonomicznej małopolskiej, polskiej strefy inwestycji. A w Jędrzejowie spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy planują swoje inwestycje, którzy zainwestowali już na terenie Jędrzejowa i powiatu jędrzejowskiego. Między innymi świętowaliśmy z panem burmistrzem Piszczkiem. Pan burmistrz pięknie podkreślił, że 11 kwietnia minęło 10 lat, jak Jędrzejów przyłączył się do Krakowskiego Parku Technologicznego, do strefy ekonomicznej krakowskiej. 10 lat, piękny jubileusz, dlatego też przy tej okazji wręczyliśmy decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, zwolnienie podatkowe dla firmy, która inwestuje na terenie powiatu jędrzejowskiego, firmy GMP Serwis, która działa w branży ciepłowniczej, energetycznej. Oczywiście pogratulowaliśmy wspólnie z panem burmistrzem zarządowi firmy. Inwestycja na kwotę 6,5 miliona złotych.
1: Bardzo duża.
3: Tak, duża inwestycja. Budowa zakładu, rozbudowa zakładu produkcyjnego, budowa budynku biurowego, budowa odnawialnych źródeł energii. Myślę, że to akurat w przypadku firmy GMP Serwis te 15 lat na odzyskanie tego podatku w formie 70% akurat do 70% w przypadku małych i średnich przedsiębiorców. Myślę, że to jest duży, że tak powiem, uzysk dla przedsiębiorcy, który faktycznie przy wsparciu naszych ekspertów Krakowskiego Parku Technologicznego przechodzi dosyć szybką ścieżkę bez jakichś tam zmartwień o to, czy dostanie w formie konkursu, czy nie dostanie, bo tu jest akurat sztywne zasady.
1: Tak, jest stres. Tak.
3: Jest stres oczywiście, bo trzeba spełnić kryteria ilościowe,
1: tak,
3: jakościowe. Natomiast jeżeli faktycznie wszystko się zgadza, dokumenty się zgadzają, to nawet w ciągu 2-3 tygodni jest taka decyzja.
1: Ale to, co powiedział burmistrz na waszym wydarzeniu, tak, że jakby na samym początku to nie był cały powiat jędrzejowski, tak, że w pewnym momencie na samym początku było to tylko miasto Jędrzejów. I z perspektywy tego, co usłyszeliśmy od burmistrza, czy możemy powiedzieć, panie wiceprezesie, jaką to rolę odegrało dla miasta? Czy był ten mocniejszy rozwój gospodarczy?
3: Myślę, że to akurat dla pana burmistrza, ale również dla regionu powiatu jędrzejowskiego miasta był to impuls do rozwoju i obserwujemy dziś również, w jaki sposób ta strefa aktywności gospodarczej Jędrzejowa się rozwija. Dużym plusem jest tutaj też, o czym zawsze wspominamy, droga S7.
1: Tak? Infrastruktura drogowa. Tak.
3: Infrastruktura drogowa, która faktycznie przyciąga przedsiębiorców. Tak jak jedziemy w kierunku Krakowa, również powiat miechowski, tam się pięknie rozwija. Natomiast wiem, że pan burmistrz Piszczek zabiega o tereny, które też w pewnym momencie miałem okazję oglądać, ponad 100 hektarów, które pan burmistrz chce włączyć do tej strefy aktywności gospodarczej. Myślę, że to trzeba mu kibicować i zachęcać przedsiębiorców w powiecie jędrzejowskim do tego, aby aktywnie inwestowali.
1: Może też powinniśmy powiedzieć tutaj o czymś bardzo ważnym, bo nie ukrywamy, nasi słuchacze wiedząc, że ostatnio naszym gościem był Michał Godowski, prezes specjalnej strefy ekonomicznej w Starachowicach, tak? I są tematy, które trzeba, myślę, bardzo mocno podkreślać, że strefa nie jest jakimś takim zamkniętym obszarem, tak, inwestycyjnym. I myślę, że gdyby teraz prezes powiedział o tym, tak, jakie rzeczy, jakie możliwości dają przedsiębiorcom specjalne strefy, w tym Małopolska.
3: To prawda, panie dyrektor, to musimy podkreślać, ja to czynię na każdym kroku, bo żeby przedsiębiorcy mieli świadomość tego, że strefy ekonomiczne nie są jakimś zamkniętym obszarem, bo spotykam się z różnymi przedsiębiorcami, którzy są, mają jakoś w świadomości ułożone, że są poza strefą ekonomiczną i nie mogą skorzystać ze wsparcia Polskiej Strefy Inwestycji. To nieprawda. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, bo Polska Strefa Inwestycji od 2018 roku jest obszarem całej Polski. Dla powiatu jędrzejowskiego i województwa małopolskiego to Krakowski Park Technologiczny jest operatorem w ramach oczywiście ministra właściwego do spraw gospodarki. I to Krakowski Park Technologiczny wydaje decyzję o wsparciu. Szanowni przedsiębiorcy, pamiętajcie o tym, że nie musicie być w jakimś zamkniętym obszarze uregulowani. Możecie na terenie całego województwa, przepraszam, całego powiatu jędrzejowskiego i województwa małopolskiego inwestować i w ramach tego obszaru będziecie obsługiwani przez Krakowski Park Technologiczny.
1: I pozostajemy przy naszych przedsiębiorcach, przy Krakowskim Parku Technologicznym. Może warto teraz powiedzieć po raz kolejny i żeby to się gdzieś utarło w głowach naszych przedsiębiorców. Powiedzmy, czym jest Krakowski Park Technologiczny i z czego przedsiębiorcy mogą skorzystać u Was?
3: Krakowski Park Technologiczny, jak sama nazwa wskazuje, czasami mylnie, bo faktycznie niektórzy przedsiębiorcy kojarzą tylko z rozwojem technologii, z robotyzacją, automatyzacją.
1: Z technologią wysoką,
3: szerokimi technologiami.
1: Tak, szerokimi.
3: Ponieważ w nazwie nie mamy strefa ekonomiczna, tak? Mamy dwa rodzaje działalności, czyli tą pomoc, wszelaką pomoc, począwszy od łączenia nauki z biznesem, komercjalizację badań, bo to się dzieje w Krakowskim Parku Technologicznym. I drugą działalnością, którą w tej chwili akurat obsługujemy, czyli dział obsługi inwestora obsługuje skutecznie Polską Strefę Inwestycji, która bardzo się cieszę z tego, bo w 2025 roku odnosi sukcesy. Wydaliśmy 72 decyzje o wsparciu na blisko 1 700 000 000 zł. Natomiast ten rok, 2026, mamy koniec kwietnia, już w tej chwili mamy ponad 30 decyzji o wsparciu wydanych. To też pokazuje, że jesteśmy w takim momencie, że przedsiębiorcy, a szczególnie cieszę się bardzo, że polski kapitał, również polskie przedsiębiorstwa, polskie technologie inwestują, tak? I są to też mali przedsiębiorcy, tak? Małe rodzinne firmy, które inwestują tam w granicach nawet 1 000 000 - 2 000 000, i to do nich dociera też ta informacja, bo jesteśmy troszeczkę, mamy kłopot, prowadzimy kampanie informacyjne z dotarciem, z informacją, że Polska Strefa Inwestycji, czym jest, tak naprawdę, czym jest, przedsiębiorcy nie mogą tego zrozumieć, czasami może gdzieś faktycznie ten przekaz jest...
1: Może jakiś... warto właśnie, żeby to jak najczęściej wybrzmiewało i teraz też może to wybrzmieć, bo mieszkańcy myślą... specjalne strefy ekonomiczne, a tu mamy Krakowski Park Technologiczny, który też jakby jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, tak? I tutaj też jest ten punkt, w którym powinniśmy powiedzieć więcej naszym słuchaczom, bo słuchają nas też przedsiębiorcy, co im dajemy, tak?
3: Panie rektor, ostatnia rozmowa u państwa, w państwa redakcji, też gdzieś spotkałem się z tym, że dlaczego krakowski park technologiczny związany z Krakowem
1: ma strefę tutaj w Jędrzejowie.
3: Ma strefę w Jędrzejowie. No właśnie dlatego trzeba to przedsiębiorcom, mieszkańcom Jędrzejowa, powiatu jędrzejowskiego wytłumaczyć, że... dlatego od tego zaczęliśmy rozmowę, tak, panie rektor? Pan burmistrz Piszczek w 2016 roku przyszedł do Krakowskiego Parku Technologicznego i włączył do strefy małopolskiej Jędrzejów i powiat jędrzejowski. I tutaj przedsiębiorcy, jak jest tylko możliwość, oczywiście docieramy z tą informacją, żeby zrozumieli, że jak chcą skorzystać z polskiej strefy inwestycji, która daje zwolnienia podatkowe.
1: Powtórzmy, do 70%.
3: Do 70% na okres 15 lat. Tak. To jest
1: bardzo dużo.
3: To jest bardzo dużo. To myślę, że dzisiejsze hasło spotkania, które odbywamy w Jędrzejowie, nie płać podatku, rozwijaj firmę, powinno trafiać do przedsiębiorców, szczególnie przedsiębiorców, inwestorów powiatu jędrzejowskiego. Zapraszamy do Krakowskiego Parku Technologicznego. To jest właściwe miejsce, gdzie uzyskacie zwolnienie podatkowe, duże zwolnienie podatkowe.
1: Ale poza tym jeszcze zapraszamy do Krakowa na wydarzenie, które będzie już 8 maja.
3: Tak, to prawda, panie redaktor.
1: Tylko, że branży spożywczej.
3: Branży spożywczej. Spotkanie w Astorze, gdzie będzie możliwość zobaczenia, jak firmy mogą się robotyzować, automatyzować. Naprawdę, naprawdę ciekawe wydarzenie. Myślę, że będzie więcej o tym w naszych social mediach. Zapraszamy serdecznie wszystkie firmy zainteresowane tematem. Akurat temat branży spożywczej, ale w miejsce ciekawe, Astor Kraków, serdecznie zapraszamy.
1: No, poza tym obserwujcie, bo jak znam życie, pewnie już są kolejne wydarzenia planowane dla innych branż przedsiębiorców, więc warto być na bieżąco.
3: To prawda. Strona internetowa, Instagramy, sociale Krakowskiego Parku Technologicznego codziennie są aktualizowane o nowe wydarzenia, dlatego też warto tam zaglądać. Myślę, że na pewno z korzyścią.
1: Rozmawialiśmy sobie przed chwilą o współpracy z przedsiębiorcami, ale wydaje mi się, że też musimy powiedzieć naszym słuchaczom, jak wygląda współpraca KPT z samorządowcami, z samorządami, bo myślę, że to jest też bardzo istotna gałąź waszej działalności.
3: To prawda, panie rektor, szczególnie dział obsługi inwestora, który jest aktywny bardzo w terenie. W ramach współpracy z samorządami mieliśmy nawet taki projekt, który standaryzuje obsługę inwestora z gminami. Samorządowcy sobie bardzo chwalą. Co prawda gmina Jędrzejów, pan burmistrz, nie uczestniczył w tym projekcie. Natomiast dziś nawet na spotkaniu mamy przedstawicieli działu obsługi inwestora, którzy ten projekt realizują. I zachęcam pana burmistrza do tego, żeby Jędrzejów też włączyć do tych standardów obsługi inwestora. Tam naprawdę można pięknie ustandaryzować współpracę gminy z biznesem i w ramach tej współpracy nasi eksperci Krakowskiego Parku Technologicznego na terenie województwa małopolskiego w zeszłym roku pięknie sobie radzili, pięknie przygotowali samorządy do tego, żeby inwestycje były w sposób prawidłowy i dobrze trafiały też z odbiorem do inwestorów.
1: Jak mówimy o inwestycjach, przedsiębiorcach, to nasuwa mi się takie pytanie, czy mamy jakąś taką analizę, która branża najczęściej korzysta z waszego wsparcia?
3: To znaczy w tej chwili mamy branżę, sam też często jeżdżę na wręczenia decyzji o wsparciu do przedsiębiorców. W tej chwili branża metalowa, branża budowlana, branża spożywcza, tutaj Jestem dumny z akurat i wymienię tą firmę w powiecie jędrzejowskim, bo to jest dawny Lafarge, cementownia Małogosz, obecnie Holcim. Tak. Obecnie Holcim. Dwie decyzje o wsparciu na blisko 500 000 000 zł. Z tego, co wiem, już zarząd zapowiada kolejne inwestycje. Będą się zwracali o kolejną decyzję o wsparciu do Krakowskiego Parku Technologicznego. Cieszę się bardzo, że powiat jędrzejowski się rozwija.
1: To my się bardzo cieszymy, że te firmy się rozwijają i mówimy o tym rozwoju gospodarczym, ale warto też zadać sobie jedno ważne pytanie. Co hamuje ten rozwój firm z perspektywy KPT?
3: Na pewno przepisy. No, martwi mnie to, że w najbliższym czasie rząd planuje już minister finansów planuje wprowadzić opinię Krajowej Administracji Skarbowej przy decyzjach o wsparciu. To na pewno opóźni. Opóźni działania przedsiębiorców, a czasami zniechęci do
1: korzystania. Ja myślę, że dla przedsiębiorców bardzo ważny jest czas.
3: Czas jest bardzo ważny, dlatego też często słyszymy głosy właśnie, że ta sprawność od złożenia wniosku do wydania decyzji w przypadku Krakowskiego Parku Technologicznego jest bardzo, bardzo dobra i eksperci prawnicy są chwaleni, doradcy, którzy w ciągu 14 dni są w stanie wydać decyzję o wsparciu. Ale mam nadzieję, że tak się nie stanie, aczkolwiek no, różne głosy są, bo słyszy się, że inwestycje do 10 milionów, ostatnio słyszałem, że troszeczkę ten pułap się zwiększa, kwotowy inwestycji, no ale te bariery, że tak powiem, przepisowe no troszeczkę mogą hamować rozwój inwestycji, ale bądźmy dobrej myśli.
1: Na koniec, co chciałby pan przekazać przedsiębiorcom z regionu świętokrzyskiego?
3: Myślę, że przedsiębiorcom z regionu świętokrzyskiego jako całości pamiętajcie, że Jędrzejów jest w Krakowie, natomiast pozostała, że tak powiem, część województwa jest w Starachowicach, starachowickiej strefie ekonomicznej. Zachęcam zarówno do KPT, jak i specjalnej strefy ekonomicznej w Starachowicach. Odwiedzajcie nas, sprawdzajcie stronę internetową i inwestujcie, moi drodzy, inwestujcie, korzystajcie z tych ulg podatkowych, bo to na pewno będzie dla Was impuls do rozwoju, do kolejnych inwestycji, jeśli odzyskacie ten podatek w całości.
1: Oczywiście. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy z Jędrzejowa. Dzisiaj moim i Państwa gościem był Krystian Jaruba, wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego. Dziękujemy.
3: Bardzo dziękuję, panie redaktor. Bardzo Państwu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
4: Reklama.
13: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
14: Uwielbiam rysowanie.
15: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamienia się w słodką stolicę Polski. Od piątku do niedzieli widzimy się ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych. Tylko u nas znajdziecie oryginalne smaki czekolad manufakturzystów z całej Polski. Kraftowe produkty rzemieślnicze, unikalne rękodzieło. W programie warsztaty czekolady z gangiem czekoladożerców oraz malowanie czekoladowego muralu. A na deser przygotowaliśmy 2000 porcji fontanny czekolady. Dla wszystkich gratis. Daj się porwać czekoladowemu szaleństwu z ChecoFest. Już w ten weekend. Szczegóły programu na fanpage'u wydarzenia.
22: Po reklamie.
23: Radio Rekord Świętokrzyskie.
24: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
25: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
24: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
26: Serdecznie witam Państwa. O poranku pojawiłem się tutaj razem z Panem Dominikiem. No i chciałbym Państwu powiedzieć, że aktualnie mamy 15 stopni, ale idzie dyst. Może później. O.
27: No faktycznie, może trochę popadać. Nawet niewykluczone, że po południu zagrzmi, ale ja jednak mam wielkie szanse, że to wszystko nas co złe ominie. Na termometrach dzisiaj w najcieplejszym momencie 21 stopni. Ze słońcem spotkamy się chociaż kilka razy, czy jednak zachmurzenie?
26: No na pewno gdzieś tam będzie wyglądało, mój drogi kolego. Ale myślę, że najpewniej będzie jutro przed południem.
27: No to dobra, czekamy w takim razie do jutra na jakieś ładniejsze słońce. Po drodze jeszcze czeka nas noc z czwartku na piątek. Tu mamy spadek temperatury do 10-9 stopni. No i faktycznie jutro więcej tych przejaśnień, chociaż i tak dominacja, myślę, zachmurzenia. Jaka temperatura maksymalna na jutro?
26: No na jutro 17, a w nocy 9. Ale myślę, że od niedzieli się już zacznie, bo widzę tutaj, że nawet wyższe temperatury się możemy ich spodziewać.
27: Jak najbardziej przekroczymy wkrótce znów 20 stopni, ale tylko na dwa dni.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
25: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
24: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
28: Obudź się z Radiem Rekord.
24: Obudź się. Na pasmo zaprasza sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Gilińskiego 57.
29: Obudź się, ile można spać. To hasło przewodnie poranka z Radiem Rekord. Także wstajemy i nie zamulamy.
30: Tak jak mój komputer. Bierzemy się do pracy. Marcin Chorąży, dzień dobry.

0: Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
2: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów Opatów. Telefon 509 090 326.
3: Trwa dynamiczny czwartkowy poranek z Radiem Rekord.

0: Programem Obudź się, jak dynamika, no to i przejazd, oczywiście też wyścigowy. Dominik Feldman.
1: Tylko przypadkiem, żebyście nie organizowali jakichś wyścigów na ulicach, bo to może skończyć się wręczeniem mandaciku i nie za przekroczenie piękności, tylko za przekroczenie prędkości. No a teraz wszędzie fotoradary, nowe odcinki pomiarowe prędkości. No, strach się bać. No dobra, wyjeżdżamy sobie na ulicę Ostrowca Świętokrzyskiego, no i sprawdzamy, co my tutaj dzisiaj dla was mamy. Skoro czwartek, dzisiaj dzień targowy, no to Dękowska korkuje nam się przy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym ulicy Okulnej i Słowackiego. No tutaj niestety, moi drodzy, ale ten ruch jest spory. Przede wszystkim od Słowackiego bardzo się powolnie przejeżdża, a to dlatego, że właśnie bardzo dużo pieszych też pojawia się na przejściach dla pieszych w okolicach targowiska i tak dalej. Kilińskiego to akurat przejezdnie, dojeżdżając do Alei 3 Maja nie macie większych utrudnień. No ale jeszcze jest spora grupa osób, która właśnie wjeżdża do Ostrowca na przykład od strony Opatowa i korkuje nam się przez to Aleja 3 Maja, a także od Nowej Słupi widzę sporo osób wjeżdża od Waśniowa ulicą Trauguta.
2: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
3: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko Skup i Kasacja Pojazdów Opatów. Telefon 509 090 326.
4: Reklama.
5: Marzysz? To planujesz. Teraz ogród, nowa brama, ogrodzenie. Dosadź drzewa, krzewy, kwiaty. Twórz swoją przestrzeń. Remont, modernizacja? Odwiedź Castoramę. Zapoznaj się z ofertą. I wszystko gra. Na pasmo zaprasza sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy. Z Castoramą i wszystko gra.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

O, słuchajcie, jedno z miast w Polsce zatrudniło biokosiarki, czyli owce do dbania o zieleń miejską. Czy to dobry pomysł? Za chwilę przyjrzymy się temu w wiadomościach Radia Rekord, punktualnie o 9:00.

Obudź się. Na pasmo zaprosił sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Glińskiego 57. Barbra Streisand.

0: Minęła dziewiąta. Wiadomości Radia Rekord.
1: Żywioł opanowany, ale wciąż niebezpieczny, trwa gaszenie Puszczy Solskiej. Burze nad Polską ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu. Naturalne kosiarki, czyli owce, zatrudniło miasto Katowice. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
2: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony.
1: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który cały czas jest na miejscu akcji w sztabie kryzysowym. Mieszkańcy nie kryją obaw. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Ogromna chmura dymu.
4: Ogromna. No tak, ja go nie widziałem. Jeszcze. Coś okrutnego.
5: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
6: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
3: Błyskawicznie.
6: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
7: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma.
8: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
1: W okolicy pożaru leży miasto Józefów. Mieszkańcy są przygotowani do ewentualnej ewakuacji, jeśli taka potrzeba zajdzie. A IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Te dziś po południu mogą wystąpić w 5 województwach na terenie lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo na terenie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 14. Szpital dostał karę za leczenie syna senatora poza kolejką pacjentów. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na nią Narodowy Fundusz Zdrowia. To po aferze z przyjęciem poza kolejnością syna polityka Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
9: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii zamiast troszczyć się o pacjentów uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
10: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej.
9: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
11: Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
9: Pełen raport z wewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu.
1: Na Łotwę wleciały obce drony z Rosji, a dwa z nich rozbiły się. Na miejscu są służby ratownicze. Według doniesień jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Płacą im za to, że w trakcie pracy jedzą, piją, odpoczywają i znów jedzą. Taką ekipę do koszenia zieleni zatrudniły Katowice. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich. Do koszenia w tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych, mówi Michał Mendela z ratusza.
12: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody.
1: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w naturze, czyli dostają to, co zjedzą.
0: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
13: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje z regionu. Choć Dzień Matki przypada dopiero pod koniec maja, to Świętokrzyskie Centrum Onkologii już teraz zaprasza kobiety na Białą Sobotę dla Mam, która odbędzie się 9 maja w godzinach od 9 do 14. W programie bezpłatne badania profilaktyczne, m.in. mammografia dla pań w wieku od 45 do 74 lat oraz cytologia i nowoczesne testy HPV dla kobiet od 25 do 64 roku życia. To szybkie i skuteczne badania, które mogą uratować życie, wykrywając zmiany nowotworowe na bardzo wczesnym etapie. Organizatorzy przypominają, w codziennym biegu mamy często zapominają o sobie, a zdrowie to najcenniejszy prezent nie tylko dla nich, ale i dla całej rodziny. Podczas akcji będzie można także nauczyć się samobadania piersi oraz uzyskać informacje o programach profilaktycznych dla osób aktywnych zawodowo. Aby skorzystać z badań, należy się wcześniej zarejestrować telefonicznie lub online. W Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się spotkanie poświęcone emocjom, relacjom i nadziei w chorobie onkologicznej. 11 maja o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu uczestnicy wysłuchają osobistej historii Jolanty Malec oraz wezmą udział w rozmowie i wymianie doświadczeń. W programie przewidziano także prezentację książek wspierających w trudnych chwilach oraz możliwość spokojnego wysłuchania innych. Spotkanie ma charakter otwarty i jest bezpłatne.
0: Radio Rekord FM.
13: Natomiast 16 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się ogólnopolski młodzieżowy turniej motoryzacyjny. Na uczestników czekają niemałe wyzwania, czyli m.in. prawdziwy test precyzji, plac manewrowy WORD, gdzie liczy się opanowanie i technika, a także pierwsza pomoc i testy wiedzy, bo dobry kierowca to odpowiedzialny kierowca. Zbierz 3-osobową drużynę ze swojej szkoły i dołącz do rywalizacji. Do wygrania puchary, prestiż i atrakcyjne nagrody od organizatorów, w tym Policji Świętokrzyskiej, Polskiego Związku Motorowego oraz Ministerstwa Infrastruktury. Zapisy już trwają, a szczegóły znaleźć można na stronie pzm.pl lub pod numerem telefonu 41 361 36 72.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
3: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
3: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
15: Przypominamy, że na ulicy Sandomierskiej cały czas trwa akcja gaśnicza strażaków. No, widać ją z daleka w regionie, to prawda. No, ale teraz, skoro czas na prognozę pogody, to już się jej przyglądamy. Przypominamy również, że na terenie Świętokrzyskiego no, mamy bardzo wysoką suszę. Mimo, że gdzieś tam nawet w regionie wczoraj trochę pokropiło, to nadal jest wysoka susza i wysokie ryzyko pożarów w lasach. Dzisiaj temperatura już nieco niższa niż ostatnio, ale i tak przekroczymy spokojnie 20 stopni. Już najprawdopodobniej nawet w Ostrowcu te dwie dychy pękło. 22-23 dzisiaj pojawi się pomiędzy 12 a 13. No i tak, po 16 mogą nawet wystąpić burze i wieczorem w zasadzie też opady deszczu, więc w końcu doczekamy się chyba mocniejszych opadów. Jutro już bezdeszczowo? Nie do końca. Do południa tak, ale po południu znów może popadać, a na termometrach maksymalnie w piątek 17 stopni i sporadycznie pojawi się słońce.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
14: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
3: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
16: Obudź się z Radiem Rekord.
17: Obudź się. Na pasmo zaprasza sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Kilińskiego 57.
18: Ważne sprawy o poranku. Kawa oczywiście i pobudka z Radiem Rekord. I jest pakiet na cały dzień. Marcin Chorąży, witam w pobudce Radia Rekord już po 9 w czwartkowy poranek.
19: Bo to nie jest mam

0: Reklama.
1: W Top Markecie Publima atrakcyjne ceny. Jesteśmy obok ciebie. Przyjdź, a znajdziesz coś dla siebie.
2: Ketchup Coffee 420-450 gram. Wybrane rodzaje 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Po dudzie z kurczaka 8,49 za kilogram. Kaszanka powiatowa Jelito Lipsko 13,99 za kilogram.
3: Najlepsze produkty i świeża wędlina w Top Markecie Publima.
4: Największe gwiazdy, najlepsze hity. Kielecka Gala Disco Polo 2026. Już 19 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia wystąpią Zenon Martyniuk, Skolim, Ekstazy, Łobuzy, Topki, Defis, Fox i Boners. Poczuj ten rytm, to będzie ogień.
0: Po reklamie.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.
1: Radio Rekord. Rodzime radio.
2: Jest 9:22, budzi was Radio Rekord Świętokrzyskie. Nigdzie nie odchodźcie, bo za chwilę giełda pracy.

0: oferta pracy.
1: Zapraszam na przegląd ofert pracy z naszego regionu. Osoba do pracy na stanowisku specjalista do spraw obsługi klienta. Praca w Ostrowcu. Obowiązki to bieżąca obsługa klientów firmy, praca z wykorzystaniem komputera, więc będzie wymagana umiejętność obsługi tego narzędzia oraz znajomość branży budowlanej. Wymagane będzie wykształcenie średnie, dobra organizacja pracy, a także komunikatywność. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem telefonu. Kierunkowy 41 262 08 04. 41 262 08 04. Elektryk, praca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obowiązki to wykonywanie instalacji i prac elektrycznych. Wymagane prawo jazdy kategorii B, wykształcenie zasadnicze branżowe, sumienność, odpowiedzialność oraz chęć do pracy. Szczegóły pod numerem telefonu 782 444 442. 782 444 442. Firma budowlana poszukuje pracowników do budowy dróg i mostów na stanowiska. Operator koparki, pracownik ogólnobudowlany, cieśla, zbrojarz, kierowca z kategorią C. Praca na terenie Świętokrzyskiego lub w delegacji. Zapewniamy zakwaterowanie, posiłki regeneracyjne oraz dowóz na miejsce budowy. Więcej szczegółów u pracodawcy pod numerem 515 512 190 lub pod drugim numerem 698 991 670. Swoje CV można również wysłać na adres mailowy biuro@saltor.pl. biuro@saltor.pl. Poszukiwana osoba do pracy jako nauczyciel gry na saksofonie. Praca w Ostrowcu. Do obowiązków będzie należało nauczanie gry na instrumencie, prowadzenie dokumentacji i dziennika elektronicznego. Umiejętności, kwalifikacje do nauczania przedmiotu, obsługa pakietu Microsoft Office, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy i komunikatywność. Szczegóły pod numerem telefonu 41 262 09 10. 41 262 09 10. Kelner, kelnerka znajdzie zatrudnienie w Ostrowcu. Do obowiązków należy obsługa gości restauracji, dbanie o wizerunek lokalu, wymagana wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole. Szczegóły pod numerem telefonu 693-656-244. 693-656-244. Kucharz, kucharka, praca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obowiązki? Przygotowywanie potraw zgodnie z menu. Dbanie o czystość na stanowisku pracy. Wymagana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wymagana dobra organizacja pracy. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Szczegóły pod numerem telefonu 530 215 808. 530 215 808. Pracownik gospodarczy, kobieta bądź mężczyzna, praca w Bałtowie w powiecie ostrowieckim. Do obowiązków należą prace gospodarcze na terenie obiektu, obsługa pojazdów i maszyn, wymagane prawo jazdy kategorii B, a mile widziane będą uprawnienia na ciągnik rolniczy, wymagana chęć do pracy, dyspozycyjność oraz sumienność. Szczegóły tej oferty pod numerem telefonu 504 230 271. 504 230 271. Pomoc kuchenna. Praca w Bałtowie dla kobiety bądź mężczyzny. Obowiązki to pomoc przy przygotowywaniu posiłków, utrzymywanie czystości w kuchni, wymagana chęć do pracy oraz mile widziane będzie doświadczenie w gastronomii. Szczegóły pod numerem telefonu 504 230 271. 504 230 271. Poszukiwana osoba do pracy, która będzie zajmowała się obsługą maszyn ogrodniczych, pracami pielęgnacyjnymi w ogrodzie. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń mechanicznych, dokładność oraz odpowiedzialność. Szczegóły pod numerem telefonu 606 207 411. 606 207 411. Krawiec, krawcowa, szwacz, szwaczka. Szczegóły pod numerem telefonu 513 627 313. 513 627 313. To już wszystkie nasze ogłoszenia. Po więcej zapraszamy na nasz portal świętokrzyskie.cozadzień.pl. świętokrzyskie.cozadzień.pl. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać Giełda Pracy. Zapraszamy również do kontaktu osoby, które poszukują pracowników. Wystarczy zadzwonić pod nasz numer telefonu i tam zostawić wiadomość głosową z prośbą o kontakt w sprawie Giełdy Pracy. Dzwonicie pod numer telefonu 41 260 59 99. 41 260 59 99.

0: będzie się działo.
1: 8, 9 oraz 10 maja na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie przesłodko. Festiwal czekolady, rękodzieła i smaków. W piątek od godziny 12 do 19 otwarcie targów czekolady, na miejscu produkty rzemieślnicze, no i przez cały czas mnóstwo atrakcji, które są gratisowe. Mural malowany czekoladą, spotkanie z czekomisiem i czekoladą oraz ulubionymi postaciami z bajek. Na miejscu także konkursy z nagrodami i piana party. W piątek o 16, w sobotę też o 16 i w niedzielę o 15. Czas na sobotę i niedzielę. W programie od 11 do 19 rodzinny weekend z czekoladą. O 12 zrób swoją czekoladę, czyli profesjonalny warsztat tworzenia i dekorowania tabliczki czekolady z manufakturą Gang Czekoladożerców. Następnie o 13 warsztat z jadalną masą cukrową. O 14 profesjonalny warsztat tworzenia i dekorowania tabliczki czekolady z manufakturą Gang Czekoladożerców. Czekolizaki, czyli warsztaty tworzenia i dekorowania czekoladowych lizaków. Następnie o 16 profesjonalny warsztat tworzenia i dekorowania znów tabliczki z czekoladą i o 17 malowanie czekoladowych buziek na andrutach. Uwaga, wszyscy powinniście się obowiązkowo pojawić o 11 w niedzielę, dlatego że będzie to słodki finał tego festiwalu. Pojawi się bezpłatna fontanna czekolady dla wszystkich. Kabaret Smile ze swoim programem Kontra pojawia się w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 21, czyli w Parku Kultury, już w najbliższą sobotę, 9 maja o godzinie 17. Po sukcesie trasy 20-lecia Kabaret Smile powraca z programem, w którym zobaczycie różnice między pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia, czy też kontrast pomiędzy rzeczywistością a światem mediów społecznościowych. Smile jak zawsze rozbawi do łez, ale też skłoni do myślenia. Najbliższa sobota, 9 maja, godzina 17. No to teraz przechodzimy sobie na kolejne wydarzenie, też 9 maja, śladami historii, dziedzictwa kulturowego i przyrody w 163. rocznicę bitwy pod Jeziórkiem. Polana imienia Dionizego Czachowskiego.

0: godzina 11. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym bliska jest w sercu pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego i uczestnikach zwycięskiej bitwy pod Jeziórkiem w dniach 4 i 5 maja 1863 roku. Uroczystość ma oczywiście charakter otwarty. W programie polowa msza święta o godzinie 11, następnie odśpiewanie pieśni patriotycznych, składanie okolicznościowych wiązanek, rozstrzygnięcie konkursu pod nazwą Śladami Historii, Dziedzictwa Kulturowego i Przyrody, rekonstrukcja historyczna bitwy pod Jeziórkiem, prezentacja stoisk edukacyjnych, cenne walory przyrodnicze będziecie mogli przy okazji podziwiać na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski oraz także smakować kuchnię regionalną i myśliwską. Dojazd do parkingu przy Muzeum Archeologicznym własnym środkiem lub linią komunikacyjną miejską numer 110.
1: Będzie się działo w Radiu Rekord.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

Na koniec pobudki jeszcze zaproszenie na wiadomości. Już za chwilę punktualnie o 10:00 najświeższy serwis informacyjny, lokalne wiadomości na antenie Radia Rekord i pobudki. Koniec. Ciach. Słyszymy się jutro o 6:00. Marcin Chorąży. Dobrego czwartku. Cześć.

0: A pasmo zaprosił sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Gnińskiego 57.
1: Minęła 10. Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
2: Pora na informacje w Radiu Rekord. Przed mikrofonem Kamil Garstka. Do groźnego pożaru doszło o poranku w jednej z kamienic przy ulicy Sandomierskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szczęśliwie ogień nie przedostał się na inne domy. Nikomu też nic się nie stało. Jak informuje Rafał Letkiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu, do pożaru doszło w zabudowie szeregowej. Zgłoszenie do straży wpłynęło po godzinie 7.
3: Do zdarzenia zadysponowano 9 samochodów ratowniczo-gaśniczych. W pierwszej kolejności działania strażaków polegały na ewakuacji osoby poszkodowanej z wnętrza obiektu objętego pożarem, następnie przekazanie jej zespołowi ratownictwa medycznego obecnemu na miejscu zdarzenia. Dalsze działania polegały na podaniu prądu wody w natarciu na objęty pożarem budynek oraz prądu wody w obronie na przylegające obiekty.
2: Dodatkowo z jednego z sąsiednich budynków ewakuowała się jedna osoba, druga natomiast została ewakuowana przez policję, która przyjechała na miejsce jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Nikomu nic się nie stało, jeszcze nie wiadomo, gdzie pożar się zaczął. Na miejscu są też służby nadzoru budowlanego, które ocenią, czy budynek nadaje się do ponownego zamieszkania. Na czas działań strażaków ulica Sandomierska była nieprzejezdna. W okolicy działań służb miejsce to można objechać innymi ulicami. Z okazji 25-lecia PKP Intercity na polskie tory wyjedzie nieśpieszny, wyjątkowy pociąg stylizowany na lata 80. Skład złożony z charakterystycznych oliwkowych wagonów oferuje 200 miejsc siedzących, przestrzeń na rowery oraz kultowy wagon gastronomiczny Wars. Pasażerowie będą mogli poczuć klimat dawnych lat, zamawiając retro przysmaki takie jak żurek, pajda, chleba ze smalcem czy tradycyjna orężada. Pociąg będzie kursował w weekendy, realizując ponad 40 połączeń w całym kraju. Za jego prowadzenie odpowiadają odrestaurowane legendarne lokomotywy, m.in. Czesio, Świnka czy Epoka. W województwie świętokrzyskim nieśpieszny pojawi się dwa razy na trasach w kierunku Warszawy, 6 września jako skład Wars z Rzeszowa przez Sandomierz, Skarżysko, Kamienną i Kielce i 20 września jako wędrowiec z Bielska Białej, m.in. przez Sandomierz. Bilety można nabyć przez stronę internetową PKP Intercity, a szczegółowy rozkład zostanie udostępniony wkrótce. Środowe burze dały się we znaki mieszkańcom szczególnie gór świętokrzyskich, okolic Buszka i Starachowic. W czwartek znów burze i opady dadzą o sobie znać w większej części regionu.
4: W godzinach popołudniowych oraz wieczornych można się spodziewać dość sporej raczej szansy na burze. No i podczas tych zjawisk możliwe głównie intensywne opady deszczu. Więc jak najbardziej kolejne wiosenne burze są w drodze.
2: Mówi Wojciech Nadziałek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostrzeżenie pierwszego stopnia od IMGW zacznie obowiązywać od godziny 14 i będzie obowiązywać do godziny 4 rano w piątek. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, burzą może towarzyszyć wiatr do 70 km na godzinę, silne opady deszczu lokalnie do 35 mm oraz miejscami grad. Teraz to wszystko.
1: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
5: Serwis sportowy Radia Rekord, zapraszam, Piotr Kowalski. W środowe popołudnie odbyły się spotkania półfinałowe Hemar Rurociągi Okręgowego Pucharu Polski. W Kielcach rezerwy Korony po 90 minutach remisowały z Krzo 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 1-1. Dla Krzo bramkę w 12 minucie zdobył Paweł Czajkowski. Kielczanie wyrównali w 49 minucie za sprawą uderzenia Macieja Oziębło. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były więc rzuty karne. Już w pierwszej serii Mateusz Majewski nie zdołał pokonać golkipera Korony Michała Mikielewicza. Kielczanie byli bezbłędni, a w czwartej serii 11 dla Krzo zmarnował Dawid Zięba. Z wygranej w karnych 4-2 oraz awansu do finału cieszyli się więc Kielczanie. W drugim półfinale trzecioligowi Czarni Połaniec podejmowali na własnym stadionie czwartoligową Arkę Pawłów. Gospodarze nie sprostali rywalowi, Arka po bramkach Kacpra Tumulca z 69 minuty i Piotra Mikosa z 71 minuty pokonali Czarnych 2-0. Arka Pawłów po raz pierwszy w swojej historii awansowała do finału Okręgowego Pucharu Polski, a ten odbędzie się w środę 27 maja na Exbut Arenie w Kielcach. Siatkarki AZS Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zajęły czwarte miejsce podczas odbywających się w Warszawie finałów akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce kobiet. W eliminacjach ostrowczanki pewnie wygrały swoją grupę, w finałach nie było już tak dobrze. W ćwierćfinale AZS ANSG pokonał AWF IS Gdańsk 2-0, w półfinale musiał uznać wyższość późniejszym mistrzyniom z Akademii Humanitas Sosnowca, natomiast w starciu o trzecie miejsce uległy Państwowie Akademii Nauk Stosowanych z Nysy 0-2. Nagrodę za najlepszą atakującą turnieju zgarnęła zawodniczka ostrowieckiego zespołu Aleksandra Chochołowska. 13 czerwca na hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Żytniej 1 w Kielcach odbędzie się ogólnopolski turniej tańca o uśmiech dziecka Kielce 2026. Będzie to już 21. edycja tego wyjątkowego wydarzenia, które łączy pasję, energię i emocje. Na uczestników czeka scena pełna tańca, uśmiechu i wzruszeń, puchary, medale, dyplomy, niezapomniane wspomnienia, różnorodne style tańca od hip-hopu poprzez salsę, disco, dance i jazz. Turniej zostanie rozegrany w kategoriach wiekowych od maluchów po dorosłych. Zapisy trwają do 2 czerwca. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
0: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor. Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
7: To jest ten czas, to jest ta chwila, to jest ten moment, aby zajrzeć do prognozy pogody po godzinie 10. No i tak, w Ostrowcu już mamy 21 stopni, 23 na termometrach ma pojawić się po 13. Po południu koło 16 niewykluczone, że w końcu zagrzmi u nas, pojawią się burze i opady deszczu, oby grad nas tylko mijał i będzie dobrze. Później po tej burzy, taka, która będzie dość przejściowa i szybka, koło 19 ponownie mają pojawiać się opady deszczu i już raczej bez wyładowań. Temperatura nocą stabilna, na poziomie 12-13 stopni, rano minimalnie 10. Jutro na pewno w Ostrowcu dużo więcej słońca niż dzisiaj, aczkolwiek po południu tak czy inaczej mogą pojawić się opady deszczu, a na termometrach maksymalnie 17 stopni. Zerkając sobie na weekend, otwieramy sobie mapę dla Annopolu, no i tam 17 kresek musi nam wystarczyć w najbliższą sobotę 9 maja, w nocy 9 stopni, no a w niedzielę okolice 20 w dzień, w nocy okolice 7 kresek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura, firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
1: I wszystko gra w Radiu Rekord.
0: Na pasmo zaprasza sponsor Castorama Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy.
7: Zaczynamy od takiego wzdechnięcia. Och i ach. Sylwia Grzeszczak, 8 po 10. Mamy już czwartek, a nie poniedziałek.

0: Nie wiem jak ty, Marek, ale u mnie jakoś tak trochę mniej energii, bo jak widzę za oknami więcej chmur, to jakoś tak człowiekowi spada ten poziom tego powera, niestety.
1: Może ci kortyzol spadł, właśnie musisz coś słodkiego może zjeść, mój drogi, a powiem ci tak, że ja też właśnie dzisiaj się obudziłem, wyjątkowo właśnie dobrze się wyspałem dzisiaj, tak mi się dobrze spało, ale no jednak mogłoby być tak jak wczoraj, czyli więcej tego słoneczka, na pewno czułbym się lepiej i milej by było.
0: No, tak by było, fajnie, więc my też wam oczywiście życzymy miłych chwil. Oczywiście z Radiem Rekord będzie najlepiej, bo dzisiaj sporo konkursów się pojawi. Będzie też szansa posłuchać dobrej muzyki. No i coś tam z Markiem zawsze wymyślimy ciekawego, żeby wam uprzyjemnić.
1: Albo niekoniecznie ciekawego, tylko na przykład coś głupiego.
0: No, w sumie nie widzę przeciwwskazań.
2: Reklama.
3: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Taxi Trójka, jedź bez stresu. Zamów kurs 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taxi Trójka 515-906-666.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Gdzie byś obecnie, Marku, nie zajrzał, na jaki portal, gdzie byś na Facebooku nie przeskrolował, czy na Instagramie, to wszędzie występują zdjęcia, filmy tego, co dzieje się na Lubelszczyźnie, tego pożaru, niestety.
1: Aha, widziałem też film, tak, że z samolotów zlali, po prostu gdzieś tam zrobili zrzut wody, tak?
0: Tak, tak, strażacy zjeżdżają się z wszystkich zakątków Polski, nawet od nas z województwa świętokrzyskiego. Też wczoraj przyjechała spora grupa strażaków, aby tam pomagać. My mocno trzymamy kciuki, no bo to jest ciężka walka. Nie dość, że jesteś totalnie w lesie, to jeszcze no nie ma żadnej restauracji, żeby można iść sobie na pizzę nawet, no.
1: Aha. Ale co, zadymienie jest takie ogromne? Ile tam tego płonie?
0: Najprawdopodobniej wczoraj jakieś tam szacunki były, była mowa o 500 hektarach, ale my oczywiście w naszych serwisach będziemy na bieżąco to śledzić. Będziemy was informować, więc bądźcie razem z nami.
2: Radio Rekord. Rodzime Radio.

0: go przed chwilą i tam już dużo ludzi pisze, można wygrać fajne wejściówki.
1: Wejściówki na Kielecką Galę Disco Polo 2026, gdzie między innymi wystąpi Zenon Martyniuk z zespołem, wystąpi też Skolim, oczywiście ekipa Radia Rekord też będzie.
0: Defis tam będzie, Ekstazy.
1: No, będzie się działo, więc dajcie znać, z kim chcielibyście się tam pojawić, póki Marek przymierza bluzę, tak? Bo jak już przestanie przymierzać, to może weźmie się za wyniki albo coś.
0: Dokładnie tak, więc trzeba tam w komentarzu napisać tylko, z kim idziecie i oznaczyć tą osobę i wszystko gra.
1: 23 minuty nam brakuje do 11.
2: Reklama. W Top Markecie Publima atrakcyjne ceny. Jesteśmy obok ciebie. Przyjdź, a znajdziesz coś dla siebie.
3: Ketchup Coffin 420-450 gram. Wybrane rodzaje 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Po dudzie z kurczaka 8,49 za kilogram. Kaszanka powiatowa Jelito Lipsko 13,99 za kilogram.
2: Najlepsze produkty i świeża wędlina w Top Markecie Publima.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Gastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Gastoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: No, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.
17: Na superhit zaprasza sponsor. Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na superhit zaprasza sponsor. Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gnińskiego 63.
1: Mój drogi, słyszałeś o tym, że jest 45 tysięcy osób nowych zarejestrowanych jako potencjalni dawcy szpiku.
2: I w sumie pewnie niektórzy mogą powiedzieć, że nie do końca. A dlaczego tak się stało? Ano słuchajcie, youtuberzy, influencerzy, muzycy i wszyscy ci, którzy walczą o zdrowie dzieciaków, najmłodszych w naszym kraju, ci, którzy prowadzili ten charytatywny stream w internecie na kanale na YouTubie Łatwo Ganga, stworzyli takie pole, gdzie nie tylko zgromadzili ogromną sumę pieniędzy, ale również dzięki temu, tak jak mówisz, zarejestrowało się w DKMS-ie 45 tysięcy nowych potencjalnych dawców szpiku. To my tylko z Markiem jeszcze tak pokrótce przypomnimy, jak takim dawcą można byłoby zostać, jeśli chcielibyście jeszcze powiększyć ten...
1: Bliźniakiem genetycznym właściwie.
2: Dokładnie tak, no. Słuchajcie, wchodzicie sobie na stronę dkms.pl, tam zamawiacie stamtąd darmowy zestaw rejestracyjny, przychodzi wam do domu, pobieracie sobie wymaz z policzka, pakujecie zestaw i odsyłacie z powrotem. Szybka akcja, możecie uratować komuś życie. Radio Rekord Świat.

O, sorry, tak zagapiłem się w sumie troszeczkę, ale zagapiłem się na książkę Marcina Wiśniewskiego, która dzisiaj jeszcze będzie do zgarnięcia, do wygrania. Faceta, który przebiegł maraton, czyli ponad 42 kilometry na każdym jednym kontynencie, nawet ostatnio na Antarktydzie. No i facet pochodzi z województwa świętokrzyskiego. Taka książka z opisami tych jego wyczynów, nawet z obrazkami z tego, co widzę. O, szeleszcząca, piękna. Pojawiła się już w naszym studio. Ci, którzy wczoraj wygrali w konkursie, będą mogli ją zabrać do domu. Natomiast ci, którzy jeszcze jej nie wygrali, dzisiaj będzie kolejna szansa. No ale ja już teraz mam dla was zapowiedź zbliżających się informacji. Oczywiście pojawimy się na Lubelszczyźnie. Tam będzie o gaszeniu pożaru Puszczy Solskiej. Cały czas ta akcja trwa. Strażakom na szczęście pomaga deszcz. Przeniesiemy się również do Warszawy, bo tam podobno kierowcy autobusów mają zacząć się ścigać, tak? Ale podobno mają być to legalne wyścigi. Ale sprawdzimy.

0: I wszystko gra. Na pasmo zaprosił sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Wypożyczalnia sprzętu Castorent do remontu domu, mieszkania, ogrodu i tarasu.
1: Reklama.
2: Już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamienia się w słodką stolicę Polski. Od piątku do niedzieli widzimy się ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych. Tylko u nas znajdziecie oryginalne smaki czekolad manufakturzystów z całej Polski. Kraftowe produkty rzemieślnicze, unikalne rękodzieło. W programie warsztaty czekolady z gangiem czekoladożerców oraz malowanie czekoladowego muralu. A na deser przygotowaliśmy 2000 porcji fontanny czekolady. Dla wszystkich gratis. Daj się porwać czekoladowemu szaleństwu z ChocoFest. Już w ten weekend. Szczegóły programu na fanpage'u wydarzenia.
3: Minęła 11. Wiadomości Radia Rekord.
4: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Deszcz pomaga strażakom walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
5: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika, zestawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
4: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z lasów państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody. Od 14 dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważał łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
6: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
4: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
7: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
4: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro. Po raz 5, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody awaryjne, hamowanie czy ćwiczenie spłynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.
3: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
8: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje z regionu. W najbliższą sobotę w Ćmielowie będzie można sobie postrzelać. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Strzeleckie i Kolekcjonerów Broni Reduta zaprasza na zawody w ramach Ligi Strzeleckiej. Jak informuje prezes stowarzyszenia Hieronim Wójcik, to pierwsze z 6 comiesięcznych spotkań, które potrwają do listopada. Na zakończenie sezonu wyłonieni zostaną zwycięzcy w 2 kategoriach wiekowych od 15 do 18 lat oraz wśród dorosłych. Strzelanie odbywać się będzie z pozycji leżącej do tarczy oddalonej o 50 metrów. metrów. Każdy uczestnik odda strzały próbne, a następnie 15 ocenianych. Organizatorzy zapewniają broń dla osób, które jej nie posiadają, a szczegóły i regulamin dostępne są w mediach społecznościowych stowarzyszenia. Zawody odbędą się na strzelnicy w Ćmielowie przy ulicy Sportowej. Początek w najbliższą sobotę o godzinie 9. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu zaprasza na pierwszą edycję dyktanda dla dorosłych organizowaną w ramach 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. To propozycja dla wszystkich pełnoletnich, którzy chcą sprawdzić swoją znajomość zasad pisowni lub po prostu odświeżyć językowe umiejętności. Organizatorzy zapowiadają nie tylko sprawdzian wiedzy, ale także trening pamięci i koncentracji. Zgłoszenia ruszają 11 maja. Można zapisać się osobiście w bibliotece lub mailowo. Czytelnia @biblioteka.ostrowiec.pl. Natomiast w sobotę 16 maja Pałac Wielopolskich w Częstocicach zaprasza na Noc Muzeów. Wieczór rozpocznie się o godzinie 17 uroczystym otwarciem odnowionego Parku Pałacowego. W programie m.in. kuratorskie oprowadzanie po ekspozycji plenerowej, koncert kwartetu smyczkowego, a także otwarcie odświeżonej części wystawy porcelany ćmielowskiej. Nie zabraknie również finisażu ekspozycji 160-40 100 lat ostrowieckiego muzealnictwa. Dla najmłodszych przygotowano grę terenową w parku, która potrwa do godziny 20. Tej drugiej. Wydarzenie odbędzie się przy ulicy Świętokrzyskiej 37 w Ostrowcu. Wstęp jest bezpłatny.
3: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
1: Już teraz odpalamy sobie nasz radar pogodowy. Przyglądamy się, jak sytuacja wygląda wokół naszego województwa. No bo wewnątrz, wiemy, wystarczy wyjrzeć przez okno. Najwięcej dzisiaj przejaśnień i słońca na tej wschodniej części Świętokrzyskiego, czyli Ostrowiec, Ożarów, Opatów, Sandomierz, Tarnobrzeg, w Staszowie pochmurnie, Chmielnik, Jędrzejów, tu chyba najwięcej chmur i Włoszczowa, Końskie, tu najgorzej. Na termometrach aktualnie od 19 do 21, ewentualnie 22 w Ostrowcu Świętokrzyskim. No i tak, czekamy na opady deszczu, które mogą do nas faktycznie przyjść po południu, ale te, które obecnie pojawiają się w Warszawie, raczej do nas nie dotrą, bo one lecą sobie na północny wschód i o nas po prostu zapominają. U nas coś mowa była dzisiaj, że po południu się coś pojawi, no i w tej północnej części województwa świętokrzyskiego i przez centrum województwa świętokrzyskiego mają takie opady przejść koło godziny 15 czy 16, nieco mocniej popada też koło 17, no i w tych godzinach możliwe też, że pojawią się burze. Także już od godziny 17 liczcie na to, że jak nie wyładowania, to deszcz.
0: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
3: I wszystko gra w Radiu Rekord.
0: Na pasmo zaprasza sponsor Castorama Ostrowiec Świętokrzyski Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy.

0: To będzie historyczny moment, bo po 12 latach pracy i też, no to trzeba przyznać, imponującej kolekcji sukcesów, talent Dujshebaev oficjalnie będzie żegnał się z kibicami Industrii Kielce. No i przede wszystkim mamy teraz przyjemność zaprosić wszystkich kibiców na uroczystość, która odbędzie się już jutro po meczu Orlen Superligi z Rebut KPR Ostrowiem Ostrów Wielkopolski. Wiemy, jak ten wieczór będzie wyglądał tuż po tym meczu i opisujemy to specjalnie dla Was na naszym portalu świętokrzyskie.czodzień.pl, a tak naprawdę opisuje to nasz dziennikarz Kasper Strojwąc, więc serdecznie zapraszam do lektury jego artykułu.
1: Reklama.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Po

0: Lipa i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

czas troszkę popracować. Raz za mniejsze, raz za większe pieniądze, ale najważniejsze jest to satysfakcja z pracy. Nie tylko pieniądze się liczą. Kto chętny znaleźć dla siebie wymarzoną robotę, proszę bardzo, już za chwilę kilka ogłoszeń. I to z naszego regionu.

0: Giełda Pracy.
1: Zapraszam na przegląd ofert pracy z naszego regionu. Osoba do pracy na stanowisku specjalista do spraw obsługi klienta. Praca w Ostrowcu. Obowiązki to bieżąca obsługa klientów firmy, praca z wykorzystaniem komputera, więc będzie wymagana umiejętność obsługi tego narzędzia oraz znajomość branży budowlanej. Wymagane będzie wykształcenie średnie, dobra organizacja pracy, a także komunikatywność. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem telefonu. Kierunkowy 41 262 0804. 41 262 0804. Elektryk, praca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obowiązki to wykonywanie instalacji i prac elektrycznych. Wymagane prawo jazdy kategorii B, wykształcenie zasadnicze branżowe, sumienność, odpowiedzialność oraz chęć do pracy. Szczegóły pod numerem telefonu 782 444 442. 782 444 442. Firma budowlana poszukuje pracowników do budowy dróg i mostów na stanowiska: operator koparki, pracownik ogólnobudowlany, cieśla, zbrojarz, kierowca z kategorią C, praca na terenie świętokrzyskiego lub w delegacji. Zapewniamy zakwaterowanie, posiłki regeneracyjne oraz dowóz na miejsce budowy. Więcej szczegółów u pracodawcy pod numerem 515 512 190 lub pod drugim numerem 698 991 670. Swoje CV można również wysłać na adres mailowy biuro@saltor.pl. biuro@saltor.pl. Poszukiwana osoba do pracy jako nauczyciel gry na saksofonie. Praca w Ostrowcu. Do obowiązków będzie należało nauczanie gry na instrumencie, prowadzenie dokumentacji i dziennika elektronicznego. Umiejętności, kwalifikacje do nauczania przedmiotu, obsługa pakietu Microsoft Office, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy i komunikatywność. Szczegóły pod numerem telefonu 41 262 09 10. 41 262 09 10. Kelner, kelnerka znajdzie zatrudnienie w Ostrowcu. Do obowiązków należy obsługa gości restauracji, dbanie o wizerunek lokalu, wymagana wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole. Szczegóły pod numerem telefonu 693-656-244. 693-656-244. Kucharz, kucharka, praca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obowiązki? Przygotowywanie potraw zgodnie z menu. Dbanie o czystość na stanowisku pracy. Wymagana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wymagana dobra organizacja pracy. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Szczegóły pod numerem telefonu 530 215 808. 530 215 808. Pracownik gospodarczy, kobieta bądź mężczyzna, praca w Bałtowie w powiecie ostrowieckim. Do obowiązków należą prace gospodarcze na terenie obiektu, obsługa pojazdów i maszyn, wymagane prawo jazdy kategorii B, a mile widziane będą uprawnienia na ciągnik rolniczy, wymagana chęć do pracy, dyspozycyjność oraz sumienność. Szczegóły tej oferty pod numerem telefonu 504 230 271. 504 230 271. Pomoc kuchenna. Praca w Bałtowie dla kobiety bądź mężczyzny. Obowiązki to pomoc przy przygotowywaniu posiłków, utrzymywanie czystości w kuchni, wymagana chęć do pracy oraz mile widziane będzie doświadczenie w gastronomii. Szczegóły pod numerem telefonu 504 230 271. 504 230 271. Poszukiwana osoba do pracy, która będzie zajmowała się obsługą maszyn ogrodniczych, pracami pielęgnacyjnymi w ogrodzie. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń mechanicznych, dokładność oraz odpowiedzialność. Szczegóły pod numerem telefonu 606 207 411. 606 207 411. Krawiec, krawcowa, szwacz, szwaczka. Szczegóły pod numerem telefonu 513 627 313. 513 627 313. To już wszystkie nasze ogłoszenia. Po więcej zapraszamy na nasz portal świętokrzyskie.cozadzień.pl. świętokrzyskie.cozadzień.pl. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać Giełda Pracy. Zapraszamy również do kontaktu osoby, które poszukują pracowników. Wystarczy zadzwonić pod nasz numer telefonu i tam zostawić wiadomość głosową z prośbą o kontakt w sprawie Giełdy Pracy. Dzwonicie pod numer telefonu 41 260 59 99. 41 260 59 99.

0: Reklama.
1: Na ślub lub bez okazji? Tylko w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Bogaty wybór modnych garniturów z wyjątkowych włoskich tkanin w doskonałych cenach. Eleganckie stylizacje? Wiadomo! Odwiedź Giacomo. Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertami wizerunku i przygotuj stylizację specjalnie dla siebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestune. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B.
0: Po reklamie. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Wiem z doświadczenia, że w Radiu Rekord mamy ogromną grupę wsparcia dla osób potrzebujących naszego województwa świętokrzyskiego. No i niestety, ale mamy kolejną prośbę o pomoc, mianowicie 4-letni Igor Kręcisz z miejscowości Ujny w gminie Pierzchnica cierpi na dystrofię mięśniową Duszena, która sprawia, że mięśnie Igora po prostu zanikają. No, sprawa jest naprawdę poważna, bo 4-letni Igor potrzebuje zebrać ponad 12 milionów złotych. Zbiórka oczywiście dostępna jest na portalu siepomaga.pl. Znajdziecie ją wpisując sobie po ukośniku Igor myślnik Kręcisz bez polskich znaków. Jak mówią rodzice Igora, prywatne rehabilitacje pochłaniają dużą część ich funduszy, a Igor będzie potrzebował ich coraz więcej, więc no niestety liczymy w tym momencie na waszą pomoc. Szczegóły zbiórki również znajdziecie na naszym portalu świętokrzyskie.cozadzień.pl. Waszą wielką pomocą będzie też udostępnienie takiego artykułu bądź tej zbiórki z portalu Się Pomaga.

Zbliża się 12, to jest oznaka, że na naszej antenie, jak zwykle tradycyjnie, pojawiają się goście. Tym razem Jacek Sobolak, rzecznik Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Lasy Państwowe, będzie gościł na naszej antenie, a porozmawiamy o corocznym upamiętnieniu wygranej bitwy pod Jeziórkiem pod dowództwem Dionizego Czachowskiego. Nasz gość przedstawi program tegorocznego patriotycznego świętowania, więc serdecznie zapraszamy blisko radioodbiorników.

0: Minęła 12. Rozmowa Radia Rekord. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Dzień dobry, Emilia Sitarska przed mikrofonem, a w studiu Radia Rekord rzecznik nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Jacek Sobolak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: 5 maja 1863 roku, czyli 163 lata temu, miała miejsce bitwa pod Jeziórkiem. To teren dzisiejszej gminy Bodzechów i co roku Lasy Państwowe upamiętniają to wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowe dlatego, że wygrane. No i właśnie jak będą tegoroczne uroczystości przebiegać?
2: Tak, od wielu lat na polanie Dionizego Czachowskiego obchodzimy uroczystości związane z rocznicą wygranej bitwy. Jego oddział z Rosjanami podczas powstania styczniowego. Bitwa odbyła się między 4 i 5 maja 1863 roku. Chciałbym powiedzieć, że od 2 lat w nadleśnictwo realizuje taki swój autorski program pod nazwą Spotkania z historią, dziedzictwem kulturowym i przyrodą w nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski. Kulminacyjnym zawsze akcentem tego programu są uroczystości właśnie na polanie Czachowskiego w rocznicę zwycięskiej bitwy. W ubiegłym roku głównym hasłem przewodnim było turystyka kulturowa. Był rajd dla dzieci, wzięło w nim udział około 350 uczestników, dzieci z opiekunami w 7 grupach. Przeszli od Rudy Kościelnej właśnie na polanę Czachowskiego, gdzie ten rajd się zakończył, gdzie było jego podsumowanie. W tym roku hasłem przewodnim są komponenty materialnego i niematerialnego światowego dziedzictwa UNESCO. Trasa rajdu jest oczywiście już w tym roku inna. Rajd rozpocznie się 8 maja o godzinie 8.30 na Błoniach w Borii. Najpierw będzie msza święta za powstańców. Następnie dzieci podzielone na grupach będą prowadzone trasą przez tereny leśne i nieleśne na polanę Czachowskiego. Dzieci będzie prowadził pracownik nadleśnictwa wraz z przewodnikiem PTTK, właśnie zwracając po drodze na wybrane elementy światowego dziedzictwa kultury.
1: A to będą dzieci z ostrowieckich szkół, z gminy Bodzechów. Jakie dzieci mogą wziąć udział?
2: Dzieci się zgłaszały, szkoły. Są to szkoły z terenu gminy Bodzechów i szkoła z Ostrowca Świętokrzyskiego. Od razu powiem, jak dostać się na polanę Czachowskiego w dniu 9 maja.
1: Tak, bo w sobotę takie uroczystości bardziej podniosłe.
2: Dotychczas zawsze dojeżdżaliśmy prawie na samą polanę samochodami przez tereny leśne. W tym roku proponujemy inne rozwiązanie. Nie będzie tam dojazdów samochodami osobowymi. Proponujemy zaparkować samochody na parkingu przy przemionkach i tam wyznaczonym szlakiem niebiesko-żółtym spacerkiem około 15 minut dochodzi się do polany Czachowskiego. Szlak jest oznakowany dodatkowo jeszcze kierunkowymi strzałkami. Można także na parking przed Krzemionkami dojechać autobusem linii 110, turystyczną nową linią.
1: Tam na miejscu, na tej polanie Czachowskiego, jest taki piękny dąb szypułkowy, który się nazywa nie inaczej jak Dionizy Czachowski.
2: Tak, jest to pomnikowe drzewo, dąb Dionizy Czachowski. Właśnie na tej polanie rozegrała się ta zwycięska bitwa. Polana leży w leśnictwie Jeziórko, w nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski i serdecznie zapraszamy wszystkim, którym jest bliska w sercu pamięć o bohaterach powstania styczniowego i uczestnikach tej zwycięskiej bitwy na te uroczystości, które rozpoczną się 9 maja o godzinie 11.
1: Mhm. I na samym początku tradycyjnie polecam
2: tak,
1: msza święta.
2: Oczywiście. Program jest podobny, chociaż staraliśmy go ubogacić o piękny element inscenizacji. Najpierw będzie polowa msza święta, potem będzie oczywiście apel poległych, zwiążenie wiązanek, jeżeli ktoś będzie chciał, odśpiewanie pieśni patriotycznych przez dzieci ze szkoły w Sarnówku. No i rozstrzygniemy konkurs, o którym jeszcze nie mówiłem.
1: A co to był za konkurs?
2: Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski razem ze starostwem powiatowym w Ostrowcu zorganizowały konkurs dla młodzieży z szkół średnich. Tak jak podobnie się nazywa ten konkurs, jak nasz realizowany program, czyli spotkania z historią, dziedzictwem kulturowym oraz przyrodą w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski. Startowały drużyny dwuosobowe, 30 pytań testowych było na konkursie, właśnie z każdej dziedziny. Były i pytania historyczne, związane z dziedzictwem kulturowym oraz przyrodą, jaka tutaj jest w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski. Także bardzo szeroki zakres wiedzy. I wyniki były bardzo ciekawe. Nikt nie wie jeszcze, kto wygrał. Właśnie rozstrzygnięcie tego konkursu będzie podczas uroczystości na Polanie. Będą bardzo cenne nagrody. W ogóle każdy z uczestników dostanie upominek, a trzy pierwsze drużyny dostaną bardzo cenne nagrody, a trzy najlepsze szkoły dostaną vouchery na 30 osób do wstępu na Krzemionki Opatowskie. I to będzie taka niespodzianka. Zapraszam oczywiście młodzież, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich, tak jak mówiłem, którzy mają w sercu pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego.
1: No skoro nie znamy wyników, no to nie będę pytać oczywiście tak o to, jak sobie dzieci, młodzież poradzili, no bo jak nie wiadomo, no to
2: ale
1: wiadomo,
2: poziom był naprawdę bardzo wysoki. Po wręczeniu tych nagród, po rozstrzygnięciu konkursu będzie bardzo właśnie ta historyczna część, czyli rekonstrukcja bitwy przez profesjonalnych rekonstruktorów. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. No a potem zaprosimy wszystkich na stoiska edukacyjne. Stoiska edukacyjne związane ze światowym dziedzictwem UNESCO, czyli z materialnym dziedzictwem, czyli z Krzemionkami, oraz niematerialnym z sokolnictwem, bo sokolnictwo zostało wpisane na tą listę dość niedawno. Będzie stoisko przedstawiające oręż z okresu Powstania Styczniowego. Nasze nadleśnictwa, stoisko przedstawiające cenne właśnie elementy przyrodnicze oraz stoisko z kuchnią regionalną i z kuchnią myśliwską. Mhm.
1: I jak długo to wydarzenie w sobotę potrwa?
2: Myślę, że tak jak rozpoczniemy je mszą świętą 11, to tak myślę, że koło 15. Nie ma jakichś tam ramowych godzin, ale myślę, że koło godziny 15 taka ta część taka oficjalna i nieoficjalna się zakończy. Mhm.
1: No właśnie, tak można uroczyście tą rocznicę upamiętnić, ale też tak na luzie porozmawiać tak troszeczkę o tej historii. Właśnie rekonstrukcja to chyba jest to, co też bardzo lubimy. No i dzieci tak też uwielbiają.
2: Oczywiście nie trzeba chyba tego mówić, ale zapraszamy wszystkich w takich strojach turystycznych, nieformalnych, bez sztampy jakiejś, po prostu pamiętajmy o powstańcach i poznajmy te cenne elementy, które nas otaczają, i historyczne, i przyrodnicze,
1: no
2: i kulturowe.
1: No dokładnie, szpilki tam nie zdadzą egzaminu,
2: nie,
1: absolutnie.
2: Nie, formalne stroje.
1: Mhm. I tak, żeby
2: była ta taka ładna, pogodna majówka. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze. Mhm.
1: To w końcu jest las, więc trzeba się odpowiednio ubrać, jakoś zabezpieczyć. Też kleszcze są?
2: Są, no ale kleszcze są także w parkach, w ogrodach.
1: Tak, ale wszędzie. Tu mówimy po to, żeby się tak odpowiednio zabezpieczyć, bo fajne wydarzenie wśród natury, drzew, no i historii, więc warto też o swoje takie bezpieczeństwo przede wszystkim zadbać. Kiedyś byłam na uroczystościach i nawet przyjeżdżali mieszkańcy z Czachowa, z gminy Ożarów, bo oni się bardzo utożsamiali z Dionizem Czachowskim,
2: tak,
1: więc to wydarzenie, tak w mojej pamięci, ma taki wymiar też, no, lokalny, bardzo, bardzo lokalny, i ludzie naprawdę potrafią docenić to, co się, no, prawie 200 lat temu wydarzyło.
2: Tak, ludzie pamiętają i tych miejsc pamięci narodowych, nie tylko związanych z Powstaniem Styczniowym, ale w ogóle miejsc pamięci narodowych na terenie Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski jest naprawdę bardzo dużo i my o wszystkie te miejsca dbamy. Nie jest to tylko to jedyne. Są i mogiły powstańcze, mogiły wojenne. Także mamy to w swoim sercu i pamiętamy o tych miejscach.
1: No można też rowerem dojechać, tak mi się teraz przypomniało. Tak, oczywiście. Jest ścieżka rowerowa.
2: Jest, oczywiście można rowerem dojechać, tylko prosiłbym, żeby samochodami w las nie wjeżdżać, tak jak kiedyś do Polany samej, tylko mówię, no jest parking przy Krzemionkach, spacerkiem 15 minut jesteśmy na miejscu.
1: Jest wystarczająco dużo czasu, żeby się tam dostać, więc zachęcamy.
2: Zapraszamy.
1: Po prostu tę sobotę
2: zachęcamy i zapraszamy.
1: Na Polanie w Jeziórku spędzić. Moim i Państwa gościem był Jacek Sobolak, rzecznik Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. Zapraszaliśmy, przypomnijmy, gdzie?
2: Zapraszam 9 maja na Polanę Dionizego Czachowskiego na godzinę 11.
1: Zapraszamy, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio Rekord. Rodzime Radio.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
2: Już 11 minut po godzinie 12. A my zerkamy do naszej prognozy. No i widzimy dzisiaj szansę na oparę deszczu po godzinie 16. Koło 19 mogą wystąpić burze niestety w naszym regionie i obfitsze opary deszczu. Nocą jeszcze się nie rozpogodzi, będzie pochmurnie i też może przelotnie popadać. Na termometrach nad ranem jutro 10 stopni. Słońce powinno jutro jak najbardziej, czyli w piątek, pojawić się nad naszymi głowami, ale jednak będzie mocno próbowało też z całych sił pewnie, będzie próbowało przebijać się z gęstego zachmurzenia. Po południu jutro jest szansa pomiędzy 14 a 18, że trochę jednak ponownie popada. Bezdeszczowo już na pewno w najbliższą sobotę, ale i też chłodniej, tak samo jak jutro, maksymalna temperatura na poziomie 17 stopni. W Tarłowie na obecną chwilę na termometrach mamy 22, odczuwalna o 1 stopień niższa. Wiatr w porywach, no, momentami 45 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne 1008 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
3: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Na pasmo zaprasza sponsor Castorama Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy.
2: Nie wiecie, co robić w weekend? Nie wiecie, co ze sobą zrobić? To my mamy dla was podpowiedzi. Naprawdę ciekawe podpowiedzi, tak jest. I to wszystko w Centrum Województwa Świętokrzyskiego. Szczegóły już za chwilkę.

0: Mamy tutaj na naszym biureczku pewne zaproszenie na pewien koncert, a o tym koncercie opowie więcej, dlaczego warto byłoby się tutaj pojawić w Kieleckim Centrum Kultury, sam dyrektor tego miejsca, Artur Wijata.
1: W Kieleckim Centrum Kultury, jak zawsze, bardzo dużo się dzieje. Dziś na przykład mamy posiedzenie komisji półfinałowej of Fashion. Będziemy wybierać spośród 200 nadesłanych projektów, no około setkę finałową, więc dzisiaj już of Fashion tak naprawdę startuje z tej strony projektanckiej i wyboru uczestników tegorocznego festiwalu, konkursu dla projektantów i entuzjastów mody. A w najbliższą sobotę Kieleckie Centrum Kultury zaprasza na koncert Julii Pietruchy. To wspaniałe wydarzenie, uczta muzyczna. 10 lat po premierze swojego debiutanckiego autorskiego albumu, niezależnie wydanego tak naprawdę Parsley, Julia Pietrucha z dumą i sentymentem powraca do materiału, który zapoczątkował jej muzyczną drogę i z okazji jubileuszu przygotowała nową odsłonę Parsley 2026 i mamy to szczęście, że właśnie w najbliższą sobotę 9 maja o godzinie 19 Julka zagra koncert w Kieleckim Centrum Kultury w trasie Parsley 2026 i mamy nadzieję i nawet jesteśmy o tym przekonani, że będzie to wspaniałe widowisko muzyczne i uczta dla naszych skołatanych na co dzień uszu różnym szumem medialnym.
0: To ja osobiście proponuję, żebyście uważnie słuchali, bo już za momencik to zaproszenie na występ Julii Pietruchy będzie do wygrania na naszej antenie.
2: Reklama.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Taksi Trójka. Jedź bez stresu. Zamów kurs 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taksi Trójka. 515-906-666.
12: Po reklamie.
13: Na superhit zaprasza sponsor. Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na superhit zaprasza sponsor. Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na superhit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na superhit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

Skoro już pan dyrektor zapowiedział występ Julii Pietruchy w Kieleckim Centrum Kultury, to my teraz zapowiadamy konkurs i zapraszamy do udziału w tym konkursie. Dodatkowo jeszcze dorzucamy książkę, która dotarła do naszego studia, Marcina Wiśniewskiego, ewentualnie jeszcze vouchery na bilard. Kto zainteresowany, dzwońcie już teraz 41 260 59 59 41 260 59 59. Za chwilę konkursik, kumulujemy nagrody i rozdajemy.

Na naszym rekordowym stole pozostało jedno ostatnie zaproszenie na koncert Julii Pietruchy, ale dla dwóch osób, proszę bardzo, w loży wygodnie sobie zasiądziecie, jeśli macie w ogóle czas. 9 maja Julia Pietrucha przyjeżdża do Kielc i tutaj da nam piękny koncert. Jeśli chcecie pojawić się z osobą towarzyszącą, to już teraz dzwońcie 41 260 59 59. Dodatkowo dorzucamy jeszcze książkę Marcina Wiśniewskiego, moi drodzy, czyli człowieka, który nie boi się takich miejsc, gdzie jest gorąco czy też arktycznie zimno. Przebiegł maraton, czyli ponad 42 km na każdym jednym kontynencie, i to nasz chłop ze Świętokrzyskiego, słuchajcie. Dodatkowo jeszcze dorzucamy voucher na godzinkę gry w bilard, ewentualnie rzutki, a to wszystko w Kieleckim Centrum Bilarda i Darta, plac Muniuszki 2B, budynek Kieleckiego Centrum Kultury. Można to wszystko pięknie, ładnie połączyć, poza anteną powiem wam w jaki sposób, i to wszystko można zrealizować nawet w jeden dzień. Kto zainteresowany, proszę bardzo, prosty konkursik, dzwońcie 41 260 59 59. Ja tylko przypomnę, że jeszcze dzisiaj będzie szansa zgarnąć voucher do wydania o wartości 50 zł na festiwalu czekolady w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszystkim. A że ten festiwal zaczyna się jutro, to już na słodko można sobie tak właśnie rozpocząć weekend.

0: Reklama.
1: W Top Markecie Publima atrakcyjne ceny. Jesteśmy obok ciebie. Przyjdź, a znajdziesz coś dla siebie.
2: Ketchup Coffee 420-450 gram. Wybrane rodzaje 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Po dudzie z kurczaka 8,49 za kilogram. Kaszanka powiatowa Lilito Lipsko 13,99 za kilogram.
3: Najlepsze produkty i świeża wędlina w Top Markecie Publima.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chcesz mieć realny wpływ na świat pieniędzy? Interesują Cię inwestycje, analiza finansowa i audyt. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu otwiera nowy kierunek studiów magisterskich. Finanse, audyt, inwestycje. Zdobądź praktyczną wiedzę od ekspertów rynku. Naucz się zarządzać kapitałem i podejmować trafne decyzje. Otwórz drzwi do kariery w bankowości, doradztwie i biznesie. Nie czekaj, Twoja przyszłość zaczyna się już dziś. PANS w Tarnobrzegu. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
14: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Playboys, najpiękniejsza, kwadrans przed godziną 13. Zrobiło się tanecznie, no i mam dla was w sumie zaproszenie na Kielecką Galę Disco Polo 2026. Bilety są jak najbardziej do zgarnięcia w naszym konkursie. Jeśli chcecie się pobawić, proszę bardzo, musicie obejrzeć filmik naszego Marka na naszym fanpage'u na Facebooku Radio Rekord Świętokrzyskie 108 FM. Tam trzeba wypełnić, no w sumie nic nie trzeba, wypełnić, trzeba wykonać jedno zadanie konkursowe. Posłuchajcie Marka, warto posłuchać, bo ma dla was kilka podwójnych zaproszeń na imprezę 19 czerwca.
1: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22, Iradwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
2: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
0: 19 czerwca od 18.30 na Amfiteatrze Kadzielnia. Zenon Martyniuk z zespołem Skolim, Ecstasy, Łobuzy, Topki, Defis, Woners, no i Fox Folk. Będzie się działo. Przypominam, zaproszenie na was czekają. O, już przybywają kolejne komentarze. Zaproszenia czekają na was do zgarnięcia w naszym konkursie na Facebooku Radio Rekord Świętokrzyskie 108 FM.

Radio Rekord. Rodzime radio. W Opatowie. Gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.

Zegar mówi nam, że za 4 minuty będzie 13, a to oznacza, że za 4 minuty najświeższe informacje z kraju, a w nich m.in. doniesienia ponownie z Lubelszczyzny, a tam pospolite ruszenie, słuchajcie, bo na pomoc strażakom walczącym z pożarem rusza miejscowa ludność. Jak to dokładnie wygląda na miejscu, już za chwilę się dowiecie, o ile z nami zostaniecie. Bądźcie blisko z Radiem Rekord. Oczywiście po 13 także mamy dla Was skrót wydarzeń naszych lokalnych. No i ja już zabieram się za przygotowania do prognozy pogody, żebyście już mieli jakikolwiek pogląd, co wydarzy się w weekend.

0: wszystko gra, na Pasmo zaprosił sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Wypożyczalnia sprzętu Castorent do remontu domu, mieszkania, ogrodu i tarasu.
1: Reklama.
2: Już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamienia się w słodką stolicę Polski. Od piątku do niedzieli widzimy się ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych. Tylko u nas znajdziecie oryginalne smaki czekolad manufakturzystów z całej Polski. Kraftowe produkty rzemieślnicze, unikalne rękodzieło. W programie warsztaty czekolady z gangiem czekoladożerców oraz malowanie czekoladowego muralu. A na deser przygotowaliśmy 2000 porcji fontanny czekolady. Dla wszystkich gratis. Daj się porwać czekoladowemu szaleństwu z ChecoFest. Już w ten weekend. Szczegóły programu na fanpage'u wydarzenia.
1: Po reklamie.
3: Minęła 13. Wiadomości Radia Rekord.
4: Prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów. Będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy trafi do szkół. Miriam Lipińska. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
5: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
4: Mówi prezydent. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Sytuacja pożarowa się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura. Jak dodaje, nie ma już tak dużych płomieni ognia czy zadymienia jak wczoraj, ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej z udziałem kilkuset strażaków z różnych części Polski wciąż trwa.
6: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
4: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. A walczących z ogniem strażaków wspierają okoliczni mieszkańcy, przygotowują dla nich kanapki, wodę i gorące napoje.
7: Już jest cała remiza i jeszcze w Domu Kultury jest woda złożona. Ludzie odpowiedzieli, teraz mamy taką małą akcję, bo codziennie robimy kanapki. Też jakieś drobne sumy na stowarzyszenie przelewają i mamy za co po prostu kupić produkty, żeby nasi druhowie nie byli po prostu głodni. Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej.
4: Mówi Barbara Wojciechowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie w Józefowie. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiedztwa. Budynków. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
8: A więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
4: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
9: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
4: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Kolejne instytucje przygotowują się do Nocy Muzeów. We Wrocławiu będzie ich ponad 100, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. W tym przypadku obowiązują zapisy, a zwiedzanie będzie możliwe tylko z przewodnikiem.
3: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
10: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje z regionu. Jeszcze niedawno był szary, popękany i raczej odstraszał niż zachęcał do gry. Dziś przyciąga wzrokiem, kolorem i nowoczesną nawierzchnią. Kort tenisowy na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim przeszedł metamorfozę. To efekt budżetu obywatelskiego. Projekt, który mieszkańcy wybrali w ubiegłorocznej edycji, właśnie został zrealizowany. Teraz to miejsce znów tętni życiem i czeka na miłośników sportu. A to dobra okazja, żeby przypomnieć. Do 19 maja mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą zgłaszać swoje pomysły do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Może kolejny obiekt obiekt sportowy, plac zabaw albo wydarzenie kulturalne. Każdy pomysł ma szansę. Potem będzie czas na weryfikację i głosowanie. A jak pokazuje przykład kortów na ogrodach, warto działać, bo efekty naprawdę robią różnicę. Stowarzyszenie Ostrowieccy Patrioci zapraszają na pokaz drugiego odcinka serialu dokumentalnego Sąsiedzi, autorstwa Jacka Międlara, który odbędzie się 8 maja o godzinie 17 w domu parafialnym Michael w Ostrowcu Świętokrzyskim. Produkcja poświęcona jest relacjom świadków zbrodni na Polakach na Ukrainie. Po seansie zaplanowano spotkanie i dyskusję z dr Lucyną Kulińską, historyczką specjalizującą się w historii najnowszej Polski, stosunkach polsko-ukraińskich i problematyce nacjonalizmu, przemocy i konfliktu XX wieku. Hutnicze tradycje regionu będzie można poznać z bliska. 18 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim zaplanowano spacer pod hasłem Hutnicze Ścieżki. To podróż przez historię dawnej osady Kuźnia. Od starożytności aż po początki XIX wieku. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak rozwijała się produkcja żelaza, dlaczego właśnie w tym miejscu powstała osada oraz jak działały wielki piec i fryszarki. Spacer rozpocznie się przy Centrum Tradycji Hutnictwa przy Alei 3 Maja. O godzinie 10 wydarzenie przeznaczone jest dla szkół. Tu obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem 41 247 64 19. Z kolei o 17 na trasę będą mogli wyruszyć wszyscy mieszkańcy. Wstęp jest bezpłatny.
3: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest Ośrodek Szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
1: 6 po 13 zaglądamy do prognozy pogody dla Ostrowca i okolic. No i tak, z niej wynika, że dzisiaj będzie burzowo po południu, około 17-18 już niestety może zagrzmieć. Na termometrach wtedy oczywiście spadek z 21 obecnych zrobi się 17-18. Nocą też mogą pojawiać się opary deszczu i temperatura na poziomie 10-11 stopni. Dobrze, niech trochę popada, byle ta burza była w miarę spokojna. Na termometrach 17 stopni jutro ma się pojawić w ciągu dnia jako temperatura maksymalna, wiecie. Także no piątek nie wygląda zbyt kolorowo. Mają też przelotnie gdzieś tam pojawić się kropelki, ale raczej wieczorem i naprawdę mega przelotnie. Sobota, tutaj już bez deszczowych emocji, już spokojnie i stabilnie, ale nie ciepło. Chociaż ciepło to będzie, bo 17 stopni, natomiast nie tak gorąco i upalnie jak ostatnio. W niedzielę, z tego co widzę na przykład dla Ćmielowa, synoptycy prognozują 20 stopni, więc na jakieś dwa dni powróci cieplejsze aura.
0: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był Ośrodek Szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
3: I wszystko gra z Radiem Rekord.
0: Na pasmo zaprasza sponsor Castorama Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy.

się zagapiłem i się zapomniałem przywitać. 11 minut po godzinie 13, a zagapiłem się na piękny filmik, na którym ujęty jest piękny gest Polaków, którzy mieszkają na Lubelszczyźnie w okolicach Biłgoraja. Wspomagają strażaków, którzy walczą na pierwszej linii ognia. Pojawiają się takie przekąski, które na szybko można sobie cyknąć i tak dalej. No, piękna sprawa. Napoje izotoniczne, woda, no i wszystko leci specjalnie dla nich. To teraz dla tych strażaków, którzy właśnie walczą tam, serdeczne pozdrowienia od całego świętokrzyskiego. Jak będziecie na miejscu z nimi się widzieć, albo jak oni wrócą do nas, bo też nasi świętokrzyscy strażacy tam pojechali, przekażcie im.

Jutro już rusza w Ostrowcu Świętokrzyskim na rynku Festiwal Czekolady, a wy możecie mieć 5 dyszek do wykorzystania na tej imprezie. Na coś słodkiego, przyjemnego. Kto chętny, dzwońcie już teraz. 41 260 59 59. Zaczynamy za moment konkurs. 41 265 959. 59. Tymczasem Krzysztof Kraczek. Tylko ty. Kwadrans po 13 w Radiu Rekord. Nie

0: Zapraszam bardzo serdecznie na konkursik, w którym można wygrać voucher o wartości 5 dych do wykorzystania na festiwalu czekolady, rękodzieła i smaków w Ostrowcu Świętokrzyskim 8, 9, 10 maja, czyli najbliższy weekend. Dodatkowo jeszcze do zgarnięcia jest książka Marcina Wiśniewskiego, czyli faceta, który, w sumie to ostatnia książka, faceta, który na wszystkich 7 kontynentach pokonał maraton, ponad 42 km. Kto zainteresowany jego historią, poczytać sobie, proszę bardzo, będzie szansa na przykład na plaży, bo przecież, no, słuchajcie, takie temperatury mieliśmy teraz, to co będzie w czerwcu, tak? No dobra, dzwonicie pod numer telefonu 41 260 59 59, a my odbieramy. Dzień dobry, kto z nami? Cześć.
1: Halo, tu Andrzej.
0: Cześć, Andrzejku. Skąd dzwonisz?
1: Tak, witam serdecznie, z Ostrowca.
0: No jak tam w Ostrowcu? Słoneczko świeci czy nie? Musisz antenkę wysunąć, bo słabo cię słychać bardzo, wiesz? No, albo gdzieś tam na drabinę wejść czy coś, cokolwiek, byleby cię było lepiej słychać, bo to też działa w dwie strony. Ty musisz też nie odebrać to, co u nas za chwilę poleci, a będzie to kluczowe w konkursie, bo będziesz musiał posłuchać dźwięku i musisz powiedzieć nam, jak nazywa się ten aktor, który za chwilę pojawi się na naszej antenie. Spróbujemy?
1: No, no,
0: no to kto to mówi?
2: No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś?
3: Na górę jedzie?
4: A gdzie ma jechać? W bok!
0: Jak myślisz? Kto to powiedział?
1: Kowalski Wacław?
0: No...
5: Oh no!
0: Niestety nie. Czy ktoś ma pomysł, kto to powiedział? Dzwońcie pod numer telefonu 41 260 59 59. Na pewno kojarzycie gościa. Bez najmniejszego problemu uda wam się gdzieś tam z tyłu głowy znaleźć odpowiedź na to pytanie, kto to mówi. Halo, dzień dobry, kto z nami? Cześć! Halo, halo! Dzień dobry! No i się ktoś nam rozłączył. Albo ja zamiast zielonym, to czerwonym może go. Halo, dzień dobry, kto z nami? Cześć.
6: Witam.
0: Witam, cześć. Jak masz na imię?
6: Katarzyna.
0: Kasiu, czy wiesz, kto to powiedział?
6: No, Cezary Pazura.
0: No, oczywiście, że Cezary Pazurka. No. I proszę bardzo, 5 dyszek już w twojej kieszeni wylądowało właśnie. Zabierasz kogoś ze sobą na festiwal czekolady, czy sama sobie polecisz? Jak to sobie wyobrażasz, co?
6: Nie, no myślę, że kogoś zabiorę.
0: Zabierzesz kogoś. No i dobrze, nie ma co być samolubnym. Kosztuj, baw się dobrze. Za chwilę poza anteną podpowiem ci, jak wygląda cała procedura realizacji. Książka oczywiście Marcina Wiśniewskiego też jest twoja, a na zakończenie masz chwilkę, żeby kogoś pozdrowić, więc korzystaj, proszę.
6: Pozdrawiam wszystkich pracujących w firmie komunikacyjnej w Kielcach, największej, najlepszej i byleby się dobrze pracowało, czyli MKK Kielce.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Przede wszystkim pasażerów pozdrawiam, jeśli słuchają w tym momencie.
6: I również pasażerów, żeby byli mili, uprzejmi dla kierowców, którzy ciężko pracują dla nich.
0: Tak jest. Dziękuję bardzo serdecznie, nie rozłączaj się. A już mnie kusiło, żeby powiedzieć: halo pasażerowie, zróbcie jakiś hałas!
7: I kto to mówi?
0: A może następnym razem?
8: Reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
16: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. Lekso. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Castorama.
17: Teoria
7: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
19: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
20: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
19: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
20: A w środku?
19: Ogromny bagażnik, 604 litry.
20: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
19: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Po reklamie.
23: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
24: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Czas na szybkie rozdanie, moi drodzy. Będzie szansa, żebyście dodzwonili się do naszego studia. No i tylko wystarczy nam powiedzieć, co wybieracie. Tak jest, kto pierwszy, ten lepszy. Mamy dla was kilka zaproszeń na spektakl pod tytułem Kopciuszek w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca. Duża scena, KTT, Plac Muniuszki 2B Kielce. 30 maja, godzina 17. Kto chętny pojawić się tutaj z osobą towarzyszącą, dzwoni pod numer telefonu 41 260 59 59. Ewentualnie, proszę bardzo, propozycja już na jutro, 8 maja o godzinie 19. Mamy dla was podwójne zaproszenia na występ teatru Tête-à-Tête ze spektaklem A więc to miłość. Kto zainteresowany, też możecie śmiało zadzwonić. 41 260 59 59.
1: Rodzime granie.

0: Rodzime granie.
1: Reklama.
2: W Top Markecie Publima atrakcyjne ceny. Jesteśmy obok ciebie. Przyjdź, a znajdziesz coś dla siebie.
3: Ketchup Coffee 420-450 gram. Wybrane rodzaje 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Po dudzie z kurczaka 8,49 za kilogram. Kaszanka powiatowa Jelito Lipsko 13,99 za kilogram.
4: Najlepsze produkty i świeża wędlina w Top Markecie Publima.
5: Na plaży, w góry czy na City Break. W idealnej stylizacji? Wiadomo. Tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Na superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver & Gold.

Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łusica. Na superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.
1: Od kilku miesięcy nasza siedziba w Kieleckim Centrum Kultury to miejsce, gdzie cały czas coś się dzieje. Dlatego też pojawiają się przedstawiciele, organizatorzy wielu wydarzeń właśnie w tym Centrum Kultury, w Kieleckim Centrum Kultury na Placu Muniuszki 2B. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co tu może Was spotkać w najbliższym czasie, proszę bardzo, 10 maja chociażby, na przykład. Szczegóły ma zresztą dyrektor tego Centrum Kultury, Artur Wijata.
2: Najbliższą niedzielę Kieleckie Centrum Kultury zaprasza już na drugi casting do 27. edycji już konkursu Of Fashion, festiwalu Of Fashion, przypomnę, w tym roku pod hasłem Fire. Na małej scenie o godzinie 12 zaczniemy drugi casting, druga odsłona poszukiwania przez Kieleckie Centrum Kultury modelek i modeli, którzy mają szansę w tym roku prezentować się na profesjonalnym wybiegu w wielu pokazach znanych, wspaniałych projektantów, ale również też tych debiutujących w konkursie. Także wszystkich chętnych, którzy nie boją się ciężkiej pracy, lubią wyzwania, chcą spróbować swoich sił w świecie modelingu, w branży beauty, więc zapraszamy wszystkich 10 maja o godzinie 12 do Kieleckiego Centrum Kultury na małą scenę. Tam casting Of Fashion Fire. Także wszystkich serdecznie zapraszam.
3: I wszystko gra z Radiem Rekord.

to jeszcze nie początek weekendu, to dopiero końcówka. Czwartek. Czwarteczek, czwartunio, za 5 minut godzina 14 na naszej antenie najświeższe lokalne wiadomości, a przedstawi je Kamil Garstka, który zacznie tak naprawdę od sportowej, dla nas wszystkich kibiców industrii, tak naprawdę smutnej informacji, ale bądźcie razem z nami, wysłuchajcie do końca, bo warto na tym wydarzeniu się po prostu pojawić. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję, zostawiam was oczywiście w dobrych rękach. A teraz Sylwia Grzeszczak.

0: Na pasmo zaprasza sponsor Castorama Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy.
1: Kolejne korki? Remonty? Zastanawiasz się, którędy masz jechać? Nie martw się, mamy na to rozwiązanie. Słuchaj wiadomości z dróg na antenie

0: Minęła 14. Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
1: Pora na informacje w Radiu Rekord. Po 12 latach pracy i imponującej kolekcji sukcesów, Tałan Dudziszewajew oficjalnie pożegna się z kibicami Industrii Kielce. Uroczystość odbędzie się w piątek po meczu Orlen Superligi z Red Bull KPR Ostrowią Ostrów Wielkopolski.
2: Wiemy, co się będzie działo podczas tego spotkania. Wiemy też, że dużo ludzi przyjdzie nie tylko oglądać nas, ale też pożegnać i podziękować talentowi za jego wspaniałą pracę, którą tutaj wykonywał przez 12 lat. Ale to też naprawdę nie zwalnia nas z obowiązku, żeby skupić się też przede wszystkim na sobie i wykonać naszą robotę jak najlepiej, a myślę, że z mojej strony najlepszym prezentem pożegnanym dla talenta będzie po prostu bardzo dobra dyspozycja naszej drużyny dzisiaj w tym meczu.
1: Klub przygotował dla trenera specjalną oprawę pożegnania. Do Kielc przyjadą byli zawodnicy Industrii, którzy razem z Dudziszewajewem świętowali największe sukcesy. Jednym z najbardziej symbolicznych momentów uroczystości będzie utworzenie szpaleru złożonego z obecnych i byłych zawodników klubu. W hali Legionów wyeksponowane zostaną także wszystkie trofea wywalczone w czasie pracy szkoleniowca. Hala Legionów na piątkowy mecz jest już niemal całkowicie wyprzedana i można się spodziewać, że do momentu rozpoczęcia spotkania żaden bilet nie będzie już dostępny. W Starachowicach powstanie ośrodek opieki nad osobami chorymi na Alzheimera. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu zaadaptowany na ten cel będzie budynek Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej. Ośrodek będzie stworzony do dziennego pobytu, ale miasto nie wyklucza utworzenia tu miejsc pobytu stałego dla 8 chorych. Będzie to filia środowiskowego domu samopomocy. Starachowice otrzymają 3 600 000 zł na realizację drugiego etapu prac związanych z remontem budynku.
3: Osób cierpiących na chorobę Alzheimera jest coraz więcej w lokalnej społeczności, a chcielibyśmy, żeby mieli jak najlepszą opiekę, ale przede wszystkim także chcielibyśmy pomóc rodzinom tych osób, które dzięki temu będą mogły pójść do pracy bądź załatwiać swoje sprawy osobiste.
1: Mówi prezydent Starachowic Marek Materek. Prace remontowe mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Trwa nabór wniosków do kieleckiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Kielc mają czas tylko do 11 maja, aby zgłosić swoje pomysły na zmiany w mieście. Do rozdysponowania jest aż 11,5 miliona złotych. Projekty mogą dotyczyć m.in. osiedli, ulic, parków, terenów rekreacyjnych czy innych miejsc ważnych dla lokalnych społeczności. To szansa, by realnie wpłynąć na wygląd i funkcjonowanie Kielc oraz zgłosić inicjatywy odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Swoje propozycje można składać online za pośrednictwem strony bo.kielce.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
4: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
5: Serwis sportowy Radia Rekord, zapraszam, Piotr Kowalski. W środowe popołudnie odbyły się spotkania półfinałowe Hemar Rurociągi Okręgowego Pucharu Polski. W Kielcach rezerwy Korony po 90 minutach remisowały z Krzo 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 1-1. Dla Krzo bramkę w 12 minucie zdobył Paweł Czajkowski. Kielczanie wyrównali w 49 minucie za sprawą uderzenia Macieja Oziębło. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były więc rzuty karne. Już w pierwszej serii Mateusz Majewski nie zdołał pokonać golkipera Korony Michała Mikielewicza. Kielczanie byli bezbłędni, a w czwartej serii jedenastkę dla Krzo zmarnował Dawid Zięba. Z wygranej w karnych 4-2 oraz awansu do finału cieszyli się więc Kielczanie. W drugim półfinale trzecioligowi Czarni Połaniec podejmowali na własnym stadionie czwartoligową Arkę Pawłów. Gospodarze nie sprostali rywalowi. Arka po bramkach Kacpra Tumulca z 69 minuty i Piotra Mikosa z 71 minuty pokonali Czarnych 2-0. Arka Pawłów po raz pierwszy w swojej historii awansowała do finału Okręgowego Pucharu Polski, a ten odbędzie się w środę 27 maja na Exbut Arenie w Kielcach. Siatkarki AZS Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zajęły czwarte miejsce podczas odbywających się w Warszawie finałów akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce kobiet. W eliminacjach ostrowczanki pewnie wygrały swoją grupę, w finałach nie było już tak dobrze. W ćwierćfinale AZS ANSG pokonał AWF IS Gdańsk 2-0, w półfinale musiał uznać wyższość późniejszym mistrzyniom z Akademii Humanitas Sosnowca, natomiast w starciu o trzecie miejsce uległ Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z Nysy 0-2. Nagrodę za najlepszą atakującą turnieju zgarnęła zawodniczka ostrowieckiego zespołu Aleksandra Chochołowska. 13 czerwca na hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Żytniej 1 w Kielcach odbędzie się ogólnopolski turniej tańca o uśmiech dziecka Kielce 2026. Będzie to już 21 edycja tego wyjątkowego wydarzenia, które łączy pasję, energię i emocje. Na uczestników czeka scena pełna tańca, uśmiechu i wzruszeń, puchary, medale, dyplomy, niezapomniane wspomnienia, różnorodne style tańca od hip-hopu poprzez salsę, disco, dance i jazz. Turniej zostanie rozegrany w kategoriach wiekowych od maluchów po dorosłych. Zapisy trwają do 2 czerwca. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
4: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
4: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
7: Za naszymi oknami jest co prawda dość ciepło, ale daje o sobie znać ta już trochę bardziej kapryśna wietrzna aura. Przed nami dynamiczna część dnia. Jeśli planujecie wyjść z domu, koniecznie przygotujcie się na mocniejsze podmuchy, bo porywy wiatru w całej naszej okolicy osiągają już w tej chwili prędkość nawet do 50 km na godzinę. Zdecydowanie nie jest to sprzyjający czas na lekkie nakrycia głowy. A nad nami dominuje raczej pochmurne szare niebo i taki właśnie obraz będzie nam towarzyszył przez dalszą część dnia. Co prawda mogą pojawić się chwilowo przejaśnienia i słońce z pewnością spróbuje na moment przebić się przez tę coraz gęstszą warstwę chmur, ale nie dajcie się zwieść tej pozornej poprawie. Aura jest na tyle niestabilna, że późnym popołudniem i wieczorem przez nasz obszar mogą przetoczyć się burze. Dodatkowo musimy być przygotowani na przelotne opady deszczu, które przez resztę dnia i kawałek nocy będą nam towarzyszyć.
4: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
4: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
8: Co za dzień?
0: Radio Rekord.
1: Jest po 14, mamy dzisiaj czwartek, 7 maja. Ja nazywam się Szymon Jaworski i będę wam towarzyszył tego popołudnia. Słuchacie Radio Rekord, a w nim już teraz Foreigner i I Want to Know What Love Is.

Już jutro swoje urodziny obchodzić będzie legendarny prezenter telewizyjny David Attenborough. To brytyjski biolog, podróżnik, popularyzator wiedzy przyrodniczej, twórca filmów i programów dokumentalnych. Właśnie 8 maja będzie obchodzić swoje 100. urodziny i wciąż jest aktywny zawodowo. Nie zna słowa emerytura. Sir David Attenborough wciąż ma kolejne plany na kolejne produkcje. No ja życzę co najmniej 100 kolejnych

0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22.
2: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
3: Sytuacja na naszych drogach zmienia się z minuty na minutę i robi się naprawdę dynamicznie. Zanim wciśniesz gaz do dechy, spójrz w niebo. W całej naszej okolicy zrobiło się pochmurno, co prawda na ten moment jeszcze nie pada, ale radzę trzymać rękę na pulsie. A teraz przejdźmy może już do konkretów. W Ostrowcu Świętokrzyskim sytuacja na ten moment tylko wydaje się być w miarę spokojna i przez miasto przejedziemy w miarę płynnie. No co prawda na Krajowej 9 przy skrzyżowaniu ulicy Zagłoby z Żeromskiego chwilę postoimy w zatorze, ale to są raczej rutynowe, wymuszone ruchem zatrzymania. Wiadomo jednak, że w stałych, zapalnych punktach miasta robi się powoli ciasno. Swoje trzeba odczekać na zbiegu ulic Żeromskiego, Zwaryńskiego i Sienkiewicza, a także na skrzyżowaniu Sienkiewicza z Mickiewicza. No i powiedzmy, lekkie blokady tworzą się na ulicy Iłrzeckiej w okolicach skrzyżowania z Polną. Sama Polna wyraźnie zwalnia przy Radwana. Uważajcie na siebie, szerokości i cierpliwości życzę.
0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
4: Reklama.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwaga kierowcy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Malpol przy ulicy Kilińskiego 57 zaprasza do udziału w wielkim konkursie. Wystarczy zrobić przegląd pojazdu i odpowiedzieć na pytanie konkursowe i zgarnąć nagrodę główną 10 tysięcy złotych. Dodatkowo co miesiąc 1000 złotych, co tydzień 250 zł, a każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną. Konkurs trwa od 1 grudnia 2025 do 30 listopada 2026. Regulamin konkursu dostępny na stacji OSKP Malpol, Ostrowiec, Kilińskiego 57. Zapraszamy. Zrób przegląd i wygraj 10 tysięcy.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Iłrzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
12: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: sercu. Gramy na 100,9 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Badania pokazują jasno, że nawet 81% pracujących Polaków deklaruje, że lubi swoją pracę. Natomiast jeżeli jesteście w tych 19%, który swojej pracy nie lubi, to zostańcie z nami, bo już za chwilę na naszej antenie Giełda Pracy może akurat usłyszycie ogłoszenie, które wam się spodoba.

0: pracy.
1: Zapraszam na przegląd ofert pracy z naszego regionu. Osoba do pracy na stanowisku specjalista do spraw obsługi klienta. Praca w Ostrowcu. Obowiązki to bieżąca obsługa klientów firmy, praca z wykorzystaniem komputera, więc będzie wymagana umiejętność obsługi tego narzędzia oraz znajomość branży budowlanej. Wymagane będzie wykształcenie średnie, dobra organizacja pracy, a także komunikatywność. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem telefonu. Kierunkowy 41 262 08 04. 41 262 08 04. Elektryk, praca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obowiązki to wykonywanie instalacji i prac elektrycznych. Wymagane prawo jazdy kategorii B, wykształcenie zasadnicze branżowe, sumienność, odpowiedzialność oraz chęć do pracy. Szczegóły pod numerem telefonu 782 444 442. 782 444 442. Firma budowlana poszukuje pracowników do budowy dróg i mostów na stanowiska: operator koparki, pracownik ogólnobudowlany, cieśla, zbrojarz, kierowca z kategorią C. Praca na terenie Świętokrzyskiego lub w delegacji. Zapewniamy zakwaterowanie, posiłki regeneracyjne oraz dowóz na miejsce budowy. Więcej szczegółów u pracodawcy pod numerem 515 512 190 lub pod drugim numerem 698 991 670. Swoje CV można również wysłać na adres mailowy biuro@saltor.pl. biuro@saltor.pl. Poszukiwana osoba do pracy jako nauczyciel gry na saksofonie. Praca w Ostrowcu. Do obowiązków będzie należało nauczanie gry na instrumencie, prowadzenie dokumentacji i dziennika elektronicznego. Umiejętności, kwalifikacje do nauczania przedmiotu, obsługa pakietu Microsoft Office, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy i komunikatywność. Szczegóły pod numerem telefonu 41 262 09 10. 41 262 09 10. Kelner, kelnerka znajdzie zatrudnienie w Ostrowcu. Do obowiązków należy obsługa gości restauracji, dbanie o wizerunek lokalu. Wymagana wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole. Szczegóły pod numerem telefonu 693-656-244. 693-656-244. Kucharz, kucharka, praca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obowiązki? Przygotowywanie potraw zgodnie z menu. Dbanie o czystość na stanowisku pracy. Wymagana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wymagana dobra organizacja pracy. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Szczegóły pod numerem telefonu 530 215 808. 530 215 808. Pracownik gospodarczy, kobieta bądź mężczyzna, praca w Bałtowie w powiecie ostrowieckim. Do obowiązków należą prace gospodarcze na terenie obiektu, obsługa pojazdów i maszyn, wymagane prawo jazdy kategorii B, a mile widziane będą uprawnienia na ciągnik rolniczy, wymagana chęć do pracy, dyspozycyjność oraz sumienność. Szczegóły tej oferty pod numerem telefonu 504 230 271. 504 230 271. Pomoc kuchenna. Praca w Bałtowie dla kobiety bądź mężczyzny. Obowiązki to pomoc przy przygotowywaniu posiłków, utrzymywanie czystości w kuchni. Wymagana chęć do pracy oraz mile widziane będzie doświadczenie w gastronomii. Szczegóły pod numerem telefonu 504 230 271. 504 230 271. Poszukiwana osoba do pracy, która będzie zajmowała się obsługą maszyn ogrodniczych, pracami pielęgnacyjnymi w ogrodzie. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń mechanicznych, dokładność oraz odpowiedzialność. Szczegóły pod numerem telefonu 606 207 411. 606 207 411. Krawiec, krawcowa, szwacz, szwaczka. Szczegóły pod numerem telefonu 513 627 313. 513 627 313. To już wszystkie nasze ogłoszenia. Po więcej zapraszamy na nasz portal świętokrzyskie.cozadzień.pl. świętokrzyskie.cozadzień.pl. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać Giełda Pracy. Zapraszamy również do kontaktu osoby, które poszukują pracowników. Wystarczy zadzwonić pod nasz numer telefonu i tam zostawić wiadomość głosową z prośbą o kontakt w sprawie Giełdy Pracy. Dzwonicie pod numer telefonu 41 260 59 99. 41 260 59 99.

0: Reklama.
1: W Top Markecie Publima atrakcyjne ceny. Jesteśmy obok ciebie. Przyjdź, a znajdziesz coś dla siebie.
2: Ketchup Coffee 420-450 gram. Wybrane rodzaje 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Po dudzie z kurczaka 8,49 za kilogram. Kaszanka powiatowa Jelito Lipsko 13,99 za kilogram.
3: Najlepsze produkty i świeża wędlina w Top Markecie Publima.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18.

0: 17 maja sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
5: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
6: Przetrwaliśmy kolejny dzień w pracy, to jest istny cud. No i właśnie piosenka o takim tytule, Cud od Igo, zabrzmi teraz na antenie Radia Rekord, żeby nam miło się spędzało te ostatnie godziny w pracy.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605-462-939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Radio Rekord Świętokrzyż.

0: Bodzechowie. Gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Żebyśmy nie usnęli, to ja tutaj wyciągam z mojej szafy grającej piosenkę Freed from Desire od wokalistki Gala. Jeżeli nie kojarzycie tego po tytule, to na pewno rozpoznacie tę piosenkę po pierwszych nutach. Po jednej, moi drodzy, po jednej. Za chwilę wiadomości na antenie Radia Rekord, a ja słyszę się z wami po 15. Szymon Jaworski.

0: Ożarowie. Gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Rekord. Rodzime radio.
0: Radio Rekord Święta.

0: Minęła 15. Wiadomości Radia Rekord.
1: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum. Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty, jak dotąd usłyszało, 95 osób. Szymon Kępka.
2: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
2: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem, zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości około 0,5 kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
4: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo to też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
1: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
5: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
1: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6,41 zł. Benzyny 98, 6,90, a oleju napędowego 7,17 zł. To mniej niż dziś.
0: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
6: Dzień dobry, Emilia Sitarska przed mikrofonem. Zapraszam na skrót informacji.
0: Radio Rekord FM.
6: Już 16 maja w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach odbędzie się kolejna edycja Nocy Muzeów. Tegoroczne wydarzenie będzie wyjątkowe, między innymi za sprawą uroczystego otwarcia zrewitalizowanego w ubiegłym roku Parku Pałacowego. W programie Nocy Muzeów znajdziemy kuratorskie zwiedzanie ekspozycji plenerowej, koncert kwartetu smyczkowego, otwarcie fragmentu wystawy porcelany ćmielowskiej po rearanżacji oraz finisarz wystawy 160-40 100 lat ostrowieckiego muzealnictwa. Dla najmłodszych przygotowano grę terenową w Pałacowym Parku. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17. Wstęp jest bezpłatny. 55-letni mieszkaniec powiatu opatowskiego odpowie za przemoc domową i znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a prokurator zastosował wobec niego dozór policji, zakaz kontaktowania się i zbliżania do członków rodziny oraz nakaz opuszczenia domu na 3 miesiące. Do interwencji doszło w poniedziałkowy wieczór po zgłoszeniu awantury domowej. Policjanci ustalili, że 55-latek stosował przemoc wobec bliskich. Podczas działań wyszło także na jaw, że przed przyjazdem patrolu mężczyzna nożem okaleczył psa należącego do rodziny. Zatrzymany miał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Za popełnione czyny grozi mu do 5 lat więzienia. Sprawa trafi do sądu. Od 8 do 10 maja na rynku Ostrowca Świętokrzyskiego odbędzie się festiwal czekolady, rękodzieła i smaków. Na uczestników czekać będą rzemieślnicze czekolady i praliny, słodycze z różnych stron świata, a także gorąca kremowa czekolada. W programie także warsztaty czekoladowe i cukiernicze dla dzieci i dorosłych oraz animacje dla najmłodszych, w tym spotkania z bajkowymi postaciami i czekoladowymi bohaterami. Wydarzenie potrwa 3 dni, w piątek i sobotę od 10 do 19, a w niedzielę do godziny 18. Organizatorzy zapraszają całe rodziny na wspólne świętowanie i odkrywanie słodkich smaków.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
7: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
7: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
9: Chyba możemy powiedzieć, że aura w naszym regionie staje się coraz bardziej wymagająca. Nad naszymi głowami niepodzielnie króluje dość gęste zachmurzenie, a słońce ma teraz spore trudności, ale przebija się miejscami przez tę szarą osłonę. Chociaż słupki rtęci wskazują nieco więcej, to na naszych osobistych termometrach, czyli temperatura odczuwalna, oscyluje w granicach 18, miejscami 19 stopni Celsjusza. Wszystko przez ten zachodni wiatr, który nie daje o sobie zapomnieć, dmucha porywiście, a jego uderzenia osiągają obecnie prędkość do 40 km na godzinę. Miejcie się na baczności w ciągu najbliższych godzin, ponieważ pogoda u nas będzie wyjątkowo niestabilna. Spodziewamy się wystąpienia niewielkich, ale dokuczliwych przelotnych opadów deszczu, a lokalnie mogą pojawić się również pierwsze burze. Prawdziwe załamanie, chyba tak możemy to nazwać, przyjdzie jednak wieczorem. Wtedy temperatura spadnie do 14 stopni, a nocą zobaczymy zaledwie 11 i wszystko to prawdopodobnie w strugach deszczu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
7: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
0: Co za dzień? Radio Rekord.
10: Po 15 na naszych zegarach już czas leci bardzo szybko. Nie zapomnijcie zadzwonić dzisiaj do swoich przyjaciół, znajomych, rodziny, mamy, babci, cioci, taty i zapytać, jakie mają dzisiaj humory, co u nich słychać. Taki mały gest może komuś poprawić humor. Szymon Jaworski, słuchacie Radia Rekord.

0: Przeczytałem dzisiaj, że w Seulu kilka dni temu odbył się konkurs na drzemkę. Tak, dobrze słyszycie. I Koreańczycy po prostu rywalizowali. Kto będzie lepiej spał?
1: Wyprowadzam się do Korei!
0: Potrzebuję dobrego snu wreszcie!

0: Trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22.
2: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
3: Na drogach w całym regionie sytuacja zrobiła się naprawdę napięta. Mamy przed sobą intensywne popołudnie. Gdziekolwiek nie spojrzeć, tam widać sznury samochodów i czerwone światła stopu. W Ostrowcu Świętokrzyskim, no trudnym punktem, że nie powiem, że zapalnym, jest obecnie rondo Powstania Styczniowego. Od niego w stronę centrum miasta biegnie Aleja 3 Maja, która jest w tej chwili mocno zakorkowana, szczególnie przy skrzyżowaniu z ulicą Kilińskiego. Kolejne trudne miejsce to rondo, na którym spotyka się ulica Okulna, Denkowska i Słowackiego. Tam również stracimy sporo czasu. Sporo samochodów notujemy w tym momencie na skrzyżowaniu ulicy Polnej z Iłżecką oraz Polnej z Radwana. Zbieg ulicy Radwana z Aleją Jana Pawła II i Bałtowską nie pozostawia żadnych złudzeń. Tutaj poczekamy i to na pewno nie jedną chwilę, zanim uda się przejechać. Zatem cóż, uważajcie na siebie, szerokości, no i oczywiście cierpliwości życzę.
0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
4: Reklama.
5: Największe gwiazdy, najlepsze hity. Kielecka Gala Disco Polo 2026. Już 19 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia wystąpią Zenon Martyniuk, Skolim, Ekstazy, Łobuzy, Topki, Defis, Fox i Boners. Poczuj ten rytm, to będzie ogień.
6: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Taxi Trójka, jedź bez stresu. Zamów kurs 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taxi Trójka. 515-906-666.
4: Po reklamie.
0: Gdy wstaje nowy dzień. Czas na dawkę energii o poranku. Obudź się razem z nami. Obudź się z Radiem Rekord. Najświeższe informacje, raporty o sytuacji na drogach, muzyka, którą kochasz i prezenterzy, którzy sprawią, że uśmiechniesz się nawet w najbardziej ponury dzień. Obudź się razem z nami, a poranek stanie się twoim ulubionym momentem dnia. Jesteśmy z wami od poniedziałku do piątku, od 6 do 10. Obudź się z Radiem Rekord. Zacznij każdy poranek od pozytywnej dawki energii.
9: Na super hit zaprasza sponsor Jubiler Silver & Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.
10: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Shakira wystąpiła ostatnio za darmo dla ponad 2-milionowej publiczności. Na plaży w Copacabanie w Rio de Janeiro zgromadziły się milion ludzi, żeby posłuchać wokalistki, ale 2 miliony ludzi to w ogóle jest astronomiczna liczba. Wyobraźcie sobie całą populację Warszawy plus 200 tysięcy osób prawie, które śpiewają I'm on tonight and my hips don't lie.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycie dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: W Chmielowie gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
3: A już wiemy, że 2 miliony ludzi przyszły na koncert Shakiry w Copacabanie, ale co tam koncert Shakiry? Komu to potrzebne?
4: Komu to potrzebne?
5: Właśnie.
4: A dlaczego?
5: Dlaczego?
3: My mamy lepsze wydarzenia w regionie. Już za chwilę na antenie Radia Rekord będzie się działo, czyli właśnie zbiór tego, co dzieje się u nas i w czym możemy wziąć udział.

0: będzie się działo.
1: 8, 9 oraz 10 maja na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie przesłodko. Festiwal czekolady, rękodzieła i smaków. W piątek od godziny 12 do 19 otwarcie targów czekolady, na miejscu produkty rzemieślnicze, no i przez cały czas mnóstwo atrakcji, które są gratisowe. Mural malowany czekoladą, spotkanie z czekomisiem i czekoladą oraz ulubionymi postaciami z bajek. Na miejscu także konkursy z nagrodami i piana party. W piątek o 16, w sobotę też o 16 i w niedzielę o 15. Czas na sobotę i niedzielę. W programie od 11 do 19 rodzinny weekend z czekoladą. O 12 zrób swoją czekoladę, czyli profesjonalny warsztat tworzenia i dekorowania tabliczki czekolady z manufakturą Gang Czekoladożerców. Następnie o 13 warsztat z jadalną masą cukrową. O 14 profesjonalny warsztat tworzenia i dekorowania tabliczki czekolady z manufakturą Gang Czekoladożerców. Czekolizaki, czyli warsztaty tworzenia i dekorowania czekoladowych lizaków. Następnie o 16 profesjonalny warsztat tworzenia i dekorowania znów tabliczki z czekoladą i o 17 malowanie czekoladowych buziek na andrutach. Uwaga, wszyscy powinniście się obowiązkowo pojawić o 11 w niedzielę, dlatego że będzie to słodki finał tego festiwalu. Pojawi się bezpłatna fontanna czekolady dla wszystkich. Kabaret Smile ze swoim programem Kontra pojawia się w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 21, czyli w Parku Kultury, już w najbliższą sobotę, 9 maja o godzinie 17. Po sukcesie trasy 20-lecia Kabaret Smile powraca z programem, w którym zobaczycie różnice między pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia, czy też kontrast pomiędzy rzeczywistością a światem mediów społecznościowych. Smile jak zawsze rozbawi do łez, ale też skłoni do myślenia. Najbliższa sobota, 9 maja, godzina 17. No to teraz przechodzimy sobie na kolejne wydarzenie, też 9 maja, śladami historii, dziedzictwa kulturowego i przyrody w 163. rocznicę bitwy pod Jeziórkiem. Polana imienia Dionizego Czachowskiego, godzina 11. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym bliska jest w sercu pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego i uczestnikach zwycięskiej bitwy pod Jeziórkiem w dniach 4 i 5 maja 1863 roku. Uroczystość ma oczywiście charakter otwarty. W programie polowa msza święta o godzinie

0: 11, następnie odśpiewanie pieśni patriotycznych, składanie okolicznościowych wiązanek, rozstrzygnięcie konkursu pod nazwą Śladami historii, dziedzictwa kulturowego i przyrody, rekonstrukcja historyczna bitwy pod Jeziórkiem, prezentacja stoisk edukacyjnych, cenne walory przyrodnicze będziecie mogli przy okazji podziwiać na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski oraz także smakować kuchnię regionalną i myśliwską. Dojazd do parkingu przy Muzeum Archeologicznym własnym środkiem lub linią komunikacyjną miejską numer 110.
1: Będzie się działo w Radiu Rekord.
2: Reklama.
3: Na ślub lub bez okazji? Tylko w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Bogaty wybór modnych garniturów z wyjątkowych włoskich tkanin. W doskonałych cenach. Eleganckie stylizacje? Wiadomo. Odwiedź Giacomo. Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertami wizerunku i przygotuj stylizację specjalnie dla siebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Po reklamie.

0: Kunowie, gramy na 109 FM. Radio Rekord Świętokrzyskie.
1: ATC Around the World, czyli wokół świata. Już za chwilę na antenie Radia Rekord zbliżamy się do 16. O 16 wiadomości. Posłuchamy, co dzieje się w regionie, a potem wracamy do naszej dzisiejszej playlisty. Szymon Jaworski, zapraszam.

0: Reklama.
1: Już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamienia się w słodką stolicę Polski. Od piątku do niedzieli widzimy się ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych. Tylko u nas znajdziecie oryginalne smaki czekolad manufakturzystów z całej Polski. Kraftowe produkty rzemieślnicze, unikalne rękodzieło. W programie warsztaty czekolady z gangiem czekoladożerców oraz malowanie czekoladowego muralu. A na deser przygotowaliśmy 2000 porcji fontanny czekolady. Dla wszystkich gratis. Daj się porwać czekoladowemu szaleństwu z Czekofest. Już w ten weekend. Szczegóły programu na fanpage'u wydarzenia.
0: Po reklamie.

0: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
1: Pora na informacje w Radiu Rekord. Absolwenci świętokrzyskich uczelni będą mogli zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Samorząd uruchamia programy Pierwsza Praca u Marszałka, w ramach którego przygotowano 10 etatów dla młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową. Marszałek Renata Janik podkreślała, że program jest odpowiedzią na jeden z największych problemów młodych ludzi wchodzących na rynek pracy – brak doświadczenia zawodowego.
2: Chcemy, aby województwo świętokrzyskie było nie tylko miejscem kształcenia naszych ambitnych, zdolnych, młodych mieszkańców, ale również miejscem, gdzie można rozpocząć swój start zawodowy.
1: Program kierowany jest przede wszystkim do absolwentów uczelni wyższych z roku akademickiego 2025-26.
2: Nowa inicjatywa to jest Pierwsza Praca u Marszałka. Skierowana jest ona dla absolwentów szkół, którzy studiują tutaj w Kielcach, ale również dla studentów uczelni, którzy wyjechali z naszego regionu i zachęcamy, żeby wrócili do naszego województwa.
1: Sekretarz województwa Mariusz Bodo poinformował, że rekrutacja rozpocznie się jeszcze w wakacje.
3: Nabory rozpoczniemy w miesiącu sierpniu i nabór będzie trwał we wrześniu, by rozpocząć pracę już od 1 października.
1: Władze województwa zwracały uwagę na trudną sytuację demograficzną regionu i odpływ młodych ludzi do większych miast. Program ma być jednym z elementów działań zachęcających absolwentów do pozostania w Świętokrzyskim. Wraz z początkiem lipca ruszy miejski żłobek w Ostrowcu, który powstaje na osiedlu Pułanki przy szkole podstawowej numer 7. Miejsce znajdzie tam 120 dzieci, wkrótce rozpocznie się rekrutacja. Jak informuje Katarzyna Piętos, wiceprezydent Ostrowca, w planach jest zorganizowanie dnia otwartego, aby rodzice mogli przyjść i zobaczyć nowo powstającą placówkę od środka. Wyznaczono także datę rozpoczęcia rekrutacji.
4: 1 czerwca, w Dzień Dziecka, ogłaszamy początek rekrutacji, jeżeli chodzi o dzieci, i otwieramy podwoje żłobka 1 lipca. Na pewno rodzice będą mogli dostrzec bardzo kolorowe, barwne plakaty w przestrzeni miasta, które będą informowały dodatkowo o tych terminach, a także odsyłały do strony internetowej, na której znajdzie się regulamin naboru oraz formularze rekrutacyjne do pobrania.
1: Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio w budynku żłobka, ponieważ od 1 marca instytucją zarządza powołany przez prezydenta dyrektor. Łącznie 33 osoby będą pracować w żłobku, w tym 20 opiekunek, mówi wiceprezydent Piętos.
4: 1 czerwca, w Dzień Dziecka, ogłaszamy początek rekrutacji, jeżeli chodzi o dzieci, i otwieramy podwoje żłobka 1 lipca. Na pewno rodzice będą mogli dostrzec bardzo kolorowe, barwne plakaty w przestrzeni miasta, które będą informowały dodatkowo o tych terminach, a także odsyłały do strony internetowej, na której znajdzie się regulamin naboru oraz formularze rekrutacyjne do pobrania.
1: Szefowa żłobka Joanna Jankowska informuje, że gotowa jest kuchnia, wózkownia, sale pomalowano tematycznie. Nie brakuje placu zabaw. W dalszym ciągu kompletowane jest wyposażenie żłobka niezbędne do prowadzenia zajęć.
5: Ilość sal jest 5. Planowane jest do każdej sali 24 osoby, dzieciaków. Jeżeli chodzi o wyposażenie, mamy nadal dostawy. Piątek będzie kolejna, jeżeli chodzi o zabawki. Mamy tablice interaktywne, które są w każdej sali. No i dużo innych rzeczy, które na pewno będą niezbędne do pracy z dziećmi ogólnorozwojowo.
1: Regulamin żłobka zakłada, że pierwszeństwo będą miały dzieci z Ostrowca Świętokrzyskiego, jednak nie wyklucza przyjęcia maluchów spoza tego terenu. W 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. W kontekście zbliżającego się meczu trener Jacek Zieliński podkreślił, że jego zespół czeka wymagające wyzwanie.
6: Już nie ma łatwych pojedynków w lidze, bo każdy kolejny wynik to potwierdza. Tak, Raków jest po zmianie trenera, po przegranym finale Pucharu Polski, ale w dalszym ciągu zespół, który jest w walce o europejskie czy puchary, czy o miejsce gwarantujące udział w europejskich pucharach, więc zawsze to był ciężki teren. Natomiast dla nas już nie ma łatwych, mniej łatwych meczów. Trzeba jechać i po prostu zagrać swoje i powalczyć o pełną pulę. Taki mamy plan.
1: Z kolei obrońca Kielczan Bartłomiej Smolarczyk przyznał, że obecna sytuacja w tabeli nie jest tym, czego oczekiwano przed sezonem.
7: Przed rundą kibice, my sami stawialiśmy sobie wyższe cele niż to, w którym miejscu my się teraz znajdujemy. Aczkolwiek no, jako profesjonaliści musimy dostosować się do sytuacji. W pierwszej rundzie zrobiliśmy wynik ponad stan, według mnie. Graliśmy bardzo dobrze i no, jesteśmy bardzo zmotywowani też, żeby wygrać ten mecz, żeby zapewnić sobie już takie 99% utrzymanie w lidze.
1: Spotkanie Korony z byłymi mistrzami Polski odbędzie się w piątek o godzinie 18. Teraz to wszystko.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
8: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor. Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
9: Serwis sportowy Radia Rekord, zapraszam, Piotr Kowalski. W środowe popołudnie odbyły się spotkania półfinałowe Hemar Rurociągi Okręgowego Pucharu Polski. W Kielcach rezerwy Korony po 90 minutach remisowały z Krzo 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 1-1. Dla Krzo bramkę w 12 minucie zdobył Paweł Czajkowski. Kielczanie wyrównali w 49 minucie za sprawą uderzenia Macieja Oziębło. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były więc rzuty karne. Już w pierwszej serii Mateusz Majewski nie zdołał pokonać golkipera Korony Michała Mikielewicza. Kielczanie byli bezbłędni, a w czwartej serii 11 dla Krzo zmarnował Dawid Zięba. Z wygranej w karnych 4-2 oraz awansu do finału cieszyli się więc Kielczanie. W drugim półfinale trzecioligowi Czarni Połaniec podejmowali na własnym stadionie czwartoligową Arkę Pawłów. Gospodarze nie sprostali rywalowi. Arka po bramkach Kacpra Tumulca z 69 minuty i Piotra Mikosa z 71 minuty pokonali Czarnych 2-0. Arka Pawłów po raz pierwszy w swojej historii awansowała do finału Okręgowego Pucharu Polski, a ten odbędzie się w środę 27 maja na Exbut Arenie w Kielcach. Siatkarki AZS Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zajęły czwarte miejsce podczas odbywających się w Warszawie finałów akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce kobiet. W eliminacjach ostrowczanki pewnie wygrały swoją grupę, w finałach nie było już tak dobrze. W ćwierćfinale AZS ANSG pokonał AWF IS Gdańsk 2-0, w półfinale musiał uznać wyższość późniejszym mistrzyniom z Akademii Humanitas Sosnowca, natomiast w starciu o trzecie miejsce uległ Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z Nysy 0-2. Nagrodę za najlepszą atakującą turnieju zgarnęła zawodniczka ostrowieckiego zespołu Aleksandra Chochołowska. 13 czerwca na hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Żytniej 1 w Kielcach odbędzie się ogólnopolski turniej tańca o uśmiech dziecka Kielce 2026. Będzie to już 21. edycja tego wyjątkowego wydarzenia, które łączy pasję, energię i emocje. Na uczestników czeka scena pełna tańca, uśmiechu i wzruszeń, puchary, medale, dyplomy, niezapomniane wspomnienia, różnorodne style tańca od hip-hopu poprzez salsę, disco, dance i jazz. Turniej zostanie rozegrany w kategoriach wiekowych od maluchów po dorosłych. Zapisy trwają do 2 czerwca. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
8: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor. Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
8: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
11: Majowa aura w naszym regionie staje się coraz bardziej zdecydowana. W niektórych miejscach niebo już postanowiło uronić pierwsze, na razie skromne i przelotne łzy, więc jeśli usłyszycie charakterystyczne bębnienie o szyby, no to właśnie deszcz składa nam swoją pierwszą wizytę, pierwszą od jakiegoś czasu. Choć chmury szczelnie nas otulają, to nie one są dziś głównymi bohaterami. Pierwsze skrzypce gra teraz północno-zachodni wiatr, który choć nieco odpuścił i wieje już tylko umiarkowanie, to wciąż skutecznie obniża nasz komfort termiczny. Odczuwalnie mamy teraz 16-17 stopni Celsjusza. Barometry wskazują obecnie 1010 hektopaskali, ale to tylko pozorna stabilizacja przed tym, co czeka nas w najbliższym czasie. Przypominam, że obowiązuje i należy je brać bardzo poważnie. Oficjalne ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczy ono burz oraz obfitych opadów deszczu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
10: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
8: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
0: Co za dzień. Rekord. Rodzime radio.
1: Wokalistka, fotomodelka, supergwiazda, celebrytka, muza Salvadora Dalego. No i przede wszystkim Głos z reklamy bardzo znanych słodkości. Amanda Lear i jej piosenka Enigma, w której opowiada o tajemniczej osobie i tajemniczej miłości. Szymon Jaworski, słuchacie Radia Rekord.

0: Mój algorytm w mediach społecznościowych jest naprawdę zainfekowany głupotą, bo pojawiają mi się ciągle takie rzeczy.
1: Otwieram się całkowicie na szybki przypływ pieniędzy. Pozwalam, aby pieniądze płynęły do mnie bez blokad.
0: A ja, głupi, chodziłem do pracy. Wystarczyło się popukać palcami po twarzy i zafirmować sobie pieniądze i byłoby z głowy. Nie musiałbym wstawać dzisiaj w tak wczesnej porze.

0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22.
2: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko Skup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
3: Kolejna godzina za nami, ale na mapach drogowych w naszym regionie wciąż dominuje kolor krwisto-czerwony. Mamy szczyt popołudniowych powrotów i trzeba przyznać otwarcie, sytuacja ani myśli odpuścić, a natężenie ruchu utrzymuje się na naprawdę wysokim poziomie. W Ostrowcu Świętokrzyskim nadal dość ciasno na rondzie Powstania Styczniowego, od którego Aleja 3 Maja w stronę centrum. No tutaj też się nam korkuje, zwłaszcza na wysokości skrzyżowania Skilińskiego. Nadal tłoczno również na rondzie łączącym Okulną, Denkowską i Słowackiego. No i kierowcy stracą sporo czasu na skrzyżowaniu ulicy Polnej z Jurzeckiej, a także Polnej z Radwana. Nie lepiej wygląda sytuacja na krzyżówce Jurzeckiej z Jana Pawła II i Waryńskiego. Na koniec sprawdźmy ulicę Żeromskiego przy skrzyżowaniu z Krajową 9 z ulicą Zagłoby. No tam również chwilę postoimy. Uważajcie na siebie zatem szerokości i ostrożności. I cierpliwości też życzę.
0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko Skup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
4: Reklama.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70 dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77 rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
6: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w Lidlu. Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
18: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
17: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
18: A w środku?
17: Ogromny bagażnik, 604 litry.
18: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
17: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
19: Kia. Movement that inspires.
4: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Marzysz? To planujesz. Teraz ogród, nowa brama, ogrodzenie. Dosadź drzewa, krzewy, kwiaty. Stwórz swoją przestrzeń. Remont, modernizacja? Odwiedź Castoramę. Zapoznaj się z ofertą. I wszystko gra. Na pasmo zaprasza sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy. Z Castoramą i wszystko gra.
23: Po reklamie.
24: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
25: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Dzisiaj mamy taki dzień, jaki mamy, narzekamy na to, że chce nam się spać, że czujemy się jacyś tacy niemrawi. No wiecie, to sprawka pogody albo waszych współpracowników, którzy skutecznie mogą wam zepsuć humor. Wiecie, jak z takiej sytuacji wyjść? Zepsujcie im go pierwsi. Po więcej złotych rad zapraszam w wiadomościach prywatnych.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamienia się w słodką stolicę Polski. Od piątku do niedzieli widzimy się ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych. Tylko u nas znajdziecie oryginalne smaki czekolad manufakturzystów z całej Polski. Kraftowe produkty rzemieślnicze.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gnińskiego 63.
1: Z tą piosenką związana jest historia, z której moja rodzina śmieje się do tej pory, mimo że minęło już ponad 20 lat. Gdy byłem mały, to rapowałem tę piosenkę w wydmach i kazałem wszystkim siebie nagrywać, bo miałem wielkie marzenie o byciu sławnym raperem. Wspomnień czar. A złożyło się tak, że nawijam od lat na mikrofonie w radiu.

1985 rok. Dobra laska w teledysku. Mnóstwo biżuterii, natapirowane włosy, gitary, syntezatory. A tak w skrócie można podsumować In the Heat of the Night od Sandry. Już teraz na antenie Radia Rekord. A o 17:00 wiadomości. Każdy znajdzie coś dla siebie. Szymon Jaworski.

0: Minęła 17. Wiadomości Radia Rekord.
1: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza. Miriam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
2: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
1: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach Puszczy są bardzo duże.
3: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko. Całą inwentaryzację będziemy przygotowywać i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały, i te małe, i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
1: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe od dziś. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
4: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
1: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
5: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
1: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10:20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października.
0: Wiadomości lokalne Radia Rekord.
6: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje z regionu. Jeszcze niedawno był szary, popękany i raczej odstraszał niż zachęcał do gry. Dziś przyciąga wzrokiem, kolorem i nowoczesną nawierzchnią. Kort tenisowy na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim przeszedł metamorfozę. To efekt budżetu obywatelskiego. Projekt, który mieszkańcy wybrali w ubiegłorocznej edycji, właśnie został zrealizowany. Teraz to miejsce znów tętni życiem i czeka na miłośników sportu. A to dobra okazja, żeby przypomnieć. Do 19 maja mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą zgłaszać swoje pomysły do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Może kolejny obiekt sportowy, plac zabaw albo wydarzenie kulturalne. Każdy pomysł ma szansę. Potem będzie czas na weryfikację i głosowanie. A jak pokazuje przykład kortów na ogrodach, warto działać, bo efekty naprawdę robią różnicę. Stowarzyszenie Ostrowieccy Patrioci zapraszają na pokaz drugiego odcinka serialu dokumentalnego Sąsiedzi autorstwa Jacka Międlara, który odbędzie się 8 maja o godzinie 17 w domu parafialnym Michael w Ostrowcu Świętokrzyskim. Produkcja poświęcona jest relacjom świadków zbrodni na Polakach na Ukrainie. Po seansie zaplanowano spotkanie i dyskusję z dr Lucyną Kulińską, historyczką specjalizującą się w historii najnowszej Polski, stosunkach polsko-ukraińskich i problematyce nacjonalizmu, przemocy i konfliktów XX wieku. Hutnicze tradycje regionu będzie można poznać z bliska. 18 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim zaplanowano spacer pod hasłem Hutnicze Ścieżki. To podróż przez historię dawnej osady Kuźnia, od starożytności aż po początki XIX wieku. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak rozwijała się produkcja żelaza, dlaczego właśnie w tym miejscu powstała osada oraz jak działały wielki piec i fryszarki. Spacer rozpocznie się przy Centrum Tradycji Hutnictwa przy Alei 3 Maja. O godzinie 10 wydarzenie przeznaczone jest dla szkół. Tu obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem 41 247 60 419. Z kolei o 17 na trasę będą mogli wyruszyć wszyscy mieszkańcy. Wstęp jest bezpłatny.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
7: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
9: Spoglądając na popołudniowe niebo w naszym regionie, widać wyraźnie, że aura gra nam trochę na nosie. Serwuje niezwykle dynamiczny, zmienny scenariusz. No i na naszych termometrach notujemy obecnie 16, miejscami 17 stopni Celsjusza. Jednak temperatura odczuwalna w całej okolicy wynosi około 16 kresek. Wszystko przez tę wysoką wilgotność powietrza, która waha się od 72 nawet do 80%. Na niebie sporo chmur, a w wielu miejscach deszcz już przeszedł do ofensywy, fundując nam na razie niewielkie opady. Wiatr również nie odpoczywa, dmucha z prędkością może do 19 do 20 km na godzinę. Nadal gdzieniegdzie jest jeszcze porywisty do 40, ale to się już zmienia na korzyść spokoju. Barometry wskazują stabilne wartości od 1011 do 1012 hektopaskali. No i przygotujmy się, że te opady deszczu jeszcze będą wracały w ciągu najbliższego wieczora oraz nocy.
7: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
7: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
10: Co za dzień?
0: Rekord. Rodzime radio.
11: Na zegarach po 17:00 szczęśliwi ci, którzy już wyszli z pracy. Trochę mniej szczęśliwi, ale i tak w dobrej sytuacji ci, którzy już kończą swoją zmianę. No a tym, którzy zaczęli zmianę wieczorną lub nocną, to współczuję. Ale spoko, wytrwamy to razem. Nie wyłączajcie tylko radia, bo my tutaj przesyłamy wam dobre fluidy, dobrą energię, tak żebyście nie martwili się za nadto i dobrze spędzili ten dzień. Nieważne czy w pracy, czy w domu. Szymon Jaworski.

Radio Rekord gra w Radomiu, Ciechanowie, Kielcach, Ostrowcu, Sandomierzu i w wielu innych miejscach, w kinie, w Lublinie, gdziekolwiek. Słuchajcie nas! Jeżeli szukacie najlepszej muzyki, najświeższych informacji, ciekawostek i dużej dawki pozytywnej energii od naszych prezenterów, a ci głodni wiedzy mogą także zaglądać na nasz portal cozadzień.pl.

0: jakość powietrza w naszym regionie dzisiaj jest na ogół dobra. Poziom zanieczyszczeń jest bezpieczny dla zdrowia. To oznacza, że możemy swobodnie korzystać z uroków tej pochmurnej, ale wciąż wiosennej pogody i przebywać na świeżym powietrzu albo otwierać okna. Stężenia pyłów PM2,5 i PM10 są bardzo niskie, bezpieczne. Obecnie nie występuje smog. Natomiast musicie wciąż uważać na alergeny, które unoszą się w powietrzu, więc jeżeli jesteście alergikami, to oczywiście miejcie się na baczności przez całą wiosnę.
1: Co za dzień? Rekord. Rodzime Radio.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec i Łużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
8: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Michael Jackson i Black or White, czyli piosenka mówiąca o jedności, że nieważne kim jesteśmy, skąd pochodzimy, ile mamy pieniędzy, gdzie się urodziliśmy, jaki mamy kolor skóry, czy jaką mamy orientację seksualną. Wszyscy w głębi duszy jesteśmy takimi samymi ludźmi i każdy z nas zasługuje na taki sam szacunek.

0: Wisy, Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Czas dzisiaj biegnie szybko jak Usain Bolt, z prędkością światła prawie, bo już mamy tak naprawdę połowę godziny. Ale płyniemy, nie dajemy się, jest dobrze, humory dopisują, pogoda dopisuje, czego chcieć więcej?

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Teraz na pewno wszyscy będziecie tupać nogą albo tańczyć. Nikt wam nie broni, a nawet do tego zachęcam. Bruno Mars, Uptown Funk, to taki utwór, przy którym nie da się nie mieć dobrego humoru.

Gdybym miał na imię Geronimo, to już teraz wsiadałbym do swojego Cadillaca i jechał do domu, ale niestety mam na imię Szymon i jedyne, gdzie mogę wsiąść, to autobus. No i zaraz będę to robił. Wszystkiego dobrego, cudownego wieczoru wam życzę. Słyszymy się jutro od 14. Szymon Jaworski. Pa!

0: Minęła 18. Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
1: Pora na informacje w Radiu Rekord. Absolwenci świętokrzyskich uczelni będą mogli zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Samorząd uruchamia programy Pierwsza Praca u Marszałka, w ramach którego przygotowano 10 etatów dla młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową. Marszałek Renata Janik podkreślała, że program jest odpowiedzią na jeden z największych problemów młodych ludzi wchodzących na rynek pracy – brak doświadczenia zawodowego.
2: Chcemy, aby województwo świętokrzyskie było nie tylko miejscem kształcenia naszych ambitnych, zdolnych, młodych mieszkańców, ale również miejscem, gdzie można rozpocząć swój start zawodowy.
1: Program kierowany jest przede wszystkim do absolwentów uczelni wyższych z roku akademickiego 2025-26.
2: Nowa inicjatywa to jest Pierwsza Praca u Marszałka. Skierowana jest ona dla absolwentów szkół, którzy studiują tutaj w Kielcach, ale również dla studentów uczelni, którzy wyjechali z naszego regionu i zachęcamy, żeby wrócili do naszego województwa.
1: Sekretarz województwa Mariusz Bodo poinformował, że rekrutacja rozpocznie się jeszcze w wakacje.
3: Nabory rozpoczniemy w miesiącu sierpniu i nabór będzie trwał we wrześniu, by rozpocząć pracę już od 1 października.
1: Władze województwa zwracały uwagę na trudną sytuację demograficzną regionu i odpływ młodych ludzi do większych miast. Program ma być jednym z elementów działań zachęcających absolwentów do pozostania w Świętokrzyskim. W Starachowicach powstanie ośrodek opieki nad osobami chorymi na Alzheimera. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu zaadaptowany na ten cel będzie budynek Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej. Ośrodek będzie stworzony do dziennego pobytu, ale miasto nie wyklucza utworzenia tu miejsc pobytu stałego dla 8 chorych. Będzie to filia środowiskowego domu samopomocy. Starachowice otrzymają 3 600 000 zł na realizację drugiego etapu prac związanych z remontem budynku.
4: Osób cierpiących na chorobę Alzheimera jest coraz więcej w lokalnej społeczności, a chcielibyśmy, żeby mieli jak najlepszą opiekę, ale przede wszystkim także chcielibyśmy pomóc rodzinom tych osób, które dzięki temu będą mogły pójść do pracy bądź załatwiać swoje sprawy osobiste.
1: Mówi prezydent Starachowic Marek Materek. Prace remontowe mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Wraz z początkiem lipca ruszy miejski żłobek w Ostrowcu, który powstaje na osiedlu Pułanki przy szkole podstawowej nr 7. Miejsce znajdzie tam 120 dzieci, wkrótce rozpocznie się rekrutacja. Jak informuje Katarzyna Piętos, wiceprezydent Ostrowca, w planach jest zorganizowanie dnia otwartego, aby rodzice mogli przyjść i zobaczyć nowo powstającą placówkę od środka. Wyznaczono także datę rozpoczęcia rekrutacji.
5: 1 czerwca, w Dzień Dziecka, ogłaszamy początek rekrutacji, jeżeli chodzi o dzieci, i otwieramy podwoje żłobka 1 lipca. Na pewno rodzice będą mogli dostrzec bardzo kolorowe, barwne plakaty w przestrzeni miasta, które będą informowały dodatkowo o tych terminach, a także odsyłały do strony internetowej, na której znajdzie się regulamin naboru oraz formularze rekrutacyjne do pobrania.
1: Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio w budynku żłobka, ponieważ od 1 marca instytucją zarządza powołany przez prezydenta dyrektor. Łącznie 33 osoby będą pracować w żłobku, w tym 20 opiekunek, mówi wiceprezydent Piętos.
5: 1 czerwca, w Dzień Dziecka, ogłaszamy początek rekrutacji, jeżeli chodzi o dzieci, i otwieramy podwoje żłobka 1 lipca. Na pewno rodzice będą mogli dostrzec bardzo kolorowe, barwne plakaty w przestrzeni miasta, które będą informowały dodatkowo o tych terminach, a także odsyłały do strony internetowej, na której znajdzie się regulamin naboru oraz formularze rekrutacyjne do pobrania.
1: Szefowa żłobka Joanna Jankowska informuje, że gotowa jest kuchnia, wózkownia, sale pomalowano tematycznie. Nie brakuje placu zabaw. W dalszym ciągu kompletowane jest wyposażenie żłobka niezbędne do prowadzenia zajęć.
6: Ilość sal jest 5. Planowane jest do każdej sali 24 osoby, dzieciaków. Jeżeli chodzi o wyposażenie, mamy nadal dostawy. Piątek będzie kolejna, jeżeli chodzi o zabawki. Mamy tablice interaktywne, które są w każdej sali. No i dużo innych rzeczy, które na pewno będą niezbędne do pracy z dziećmi ogólnorozwojowo.
1: Regulamin żłobka zakłada, że pierwszeństwo będą miały dzieci z Ostrowca Świętokrzyskiego, jednak nie wyklucza przyjęcia maluchów spoza tego terenu. 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. W kontekście zbliżającego się meczu trener Jacek Zieliński podkreślił, że jego zespół czeka wymagające wyzwanie.
7: Już nie ma łatwych pojedynków w lidze, bo każdy kolejny wynik to potwierdza. Tak, Raków jest po zmianie trenera, po przegranym finale Pucharu Polski, ale w dalszym ciągu zespół, który jest w walce o europejskie czy puchary, czy o miejsce gwarantujące udział w europejskich pucharach, więc zawsze to był ciężki teren. Natomiast dla nas już nie ma łatwych, mniej łatwych meczów. Trzeba jechać i po prostu zagrać swoje i powalczyć o pełną pulę. Taki mamy plan.
1: Z kolei obrońca Kielczan Bartłomiej Smolarczyk przyznał, że obecna sytuacja w tabeli nie jest tym, czego oczekiwano przed sezonem.
8: Przed rundą kibice, my sami stawialiśmy sobie wyższe cele niż to, w którym miejscu my się teraz znajdujemy. Aczkolwiek no, jako profesjonaliści musimy dostosować się do sytuacji. W pierwszej rundzie zrobiliśmy wynik ponad stan, według mnie. Graliśmy bardzo dobrze i no, jesteśmy bardzo zmotywowani też, żeby wygrać ten mecz, żeby zapewnić sobie już takie 99% utrzymanie w lidze.
1: Spotkanie Korony z byłymi mistrzami Polski odbędzie się w piątek o godzinie 18. Teraz to wszystko. Do usłyszenia.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
9: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor. Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
10: Serwis sportowy Radia Rekord, zapraszam, Piotr Kowalski. W środowe popołudnie odbyły się spotkania półfinałowe Hemar Rurociągi Okręgowego Pucharu Polski. W Kielcach rezerwy Korony po 90 minutach remisowały z Krzo 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 1-1. Dla Krzo bramkę w 12 minucie zdobył Paweł Czajkowski. Kielczanie wyrównali w 49 minucie za sprawą uderzenia Macieja Oziębło. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były więc rzuty karne. Już w pierwszej serii Mateusz Majewski nie zdołał pokonać golkipera Korony Michała Mikielewicza. Kielczanie byli bezbłędni, a w czwartej serii 11 dla Krzo zmarnował Dawid Zięba. Z wygranej w karnych 4-2 oraz awansu do finału cieszyli się więc Kielczanie. W drugim półfinale trzecioligowi Czarni Połaniec podejmowali na własnym stadionie czwartoligową Arkę Pawłów. Gospodarze nie sprostali rywalowi. Arka po bramkach Kacpra Tumulca z 69 minuty i Piotra Mikosa z 71 minuty pokonali Czarnych 2-0. Arka Pawłów po raz pierwszy w swojej historii awansowała do finału Okręgowego Pucharu Polski, a ten odbędzie się w środę 27 maja na Exbut Arenie w Kielcach. Siatkarki AZS Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zajęły czwarte miejsce podczas odbywających się w Warszawie finałów akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce kobiet. W eliminacjach ostrowczanki pewnie wygrały swoją grupę, w finałach nie było już tak dobrze. W ćwierćfinale AZS ANSG pokonał AWF IS Gdańsk 2-0, w półfinale musiał uznać wyższość późniejszym mistrzyniom z Akademii Humanitas Sosnowca, natomiast w starciu o trzecie miejsce uległy Państwowie Akademii Nauk Stosowanych z Nysy 0-2. Nagrodę za najlepszą atakującą turnieju zgarnęła zawodniczka ostrowieckiego zespołu Aleksandra Chochołowska. 13 czerwca na hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Żytniej 1 w Kielcach odbędzie się ogólnopolski turniej tańca o uśmiech dziecka Kielce 2026. Będzie to już 21. edycja tego wyjątkowego wydarzenia, które łączy pasję, energię i emocje. Na uczestników czeka scena pełna tańca, uśmiechu i wzruszeń, puchary, medale, dyplomy, niezapomniane wspomnienia, różnorodne style tańca od hip-hopu poprzez salsę, disco, dance i jazz. Turniej zostanie rozegrany w kategoriach wiekowych od maluchów po dorosłych. Zapisy trwają do 2 czerwca. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
9: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor. Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
9: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
12: Jeśli właśnie wychodzisz z domu, to w pierwszej kolejności łap za parasol, bo w naszej okolicy rozkręciły się rześkie przelotne opady deszczu. To bardzo dobra wiadomość dla budzącej, nadal budzącej się do życia przyrody, ale dla nas jasny sygnał, by ubrać się z rozwagą. Na naszych termometrach mamy teraz 15, góra 16 stopni, ale powietrze już teraz jest dość nasycone wilgocią, no i przez ten specyficzny mikroklimat możemy odczuwać zaledwie 14, może 15 stopni. Więc lekka przeciwdeszczowa kurtka to zdecydowanie dobry pomysł. Do tego wszystkiego swoje 3 grosze dorzuca wiatr. Północno-zachodni powiew na ogół zachowuje się dość przyzwoicie już, ale bądźcie czujni, bo w porywach wciąż potrafi zaszaleć. A co przed nami? No cóż, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega nas przed obfitymi opadami i ewentualnymi burzami, a nawet gradem. Miejmy nadzieję, że skończy się na jedynie intensywnym, jakże potrzebnym podlewaniu.
9: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
11: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
9: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia, superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec Sandomierska 26A.
0: Radio Rekord, numer 1 na lato.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Reklama.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu. To tutaj rodzą się Twoje pasje i przyszłość. Możesz wybierać spośród wielu kierunków. Oferujemy studia na psychologii, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, bezpieczeństwie wewnętrznym, finansach i rachunkowości, zarządzaniu biznesem oraz finansach, audycie i inwestycjach. Tutaj nie tylko studiujesz, tutaj żyjesz swoją pasją, poznajesz ludzi i zdobywasz doświadczenie. A wszystko w nowym i nowoczesnym gmachu Akademii. Nie czekaj, dołącz do społeczności PANS w Tarnobrzegu i zacznij pisać swoją historię już dziś. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
0: Po reklamie.
2: W Wąchocku gramy na 109 FM. Radio Rekord Świętokrzyskie.
3: Sponsorem rekordowej nowości były Drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Irawana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
4: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: W Opatowie gramy na 109 FM. Radio Rekord Świętokrzyskie.

0: Minęła 19. Wiadomości Radia Rekord.
1: Nie rozprzestrzenia się, ale nie jest dogaszony pożar w Puszczy Solskiej. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, nie żyją dwie osoby. Będzie też o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie. Marcin Krzemiński. Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. To najnowsze informacje od Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań operacyjnych 1000. Strażacy dogaszają teren pogorzeliska, gaszą też ewentualne zarzewia ognia. Będą pracować także w nocy. Dodam, że na tereny objęte pożarem nadal zrzucana jest też woda przez śmigłowce. Trwa natomiast dogaszanie pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Ogień pojawił się nad ranem w 18-tonowym kontenerowcu z akumulatorami. Sytuacja jest już opanowana, niemniej...
2: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
1: Tłumaczy rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej Martin Halasz. Wcześniej służby ewakuowały 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków, a rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ostrzegający przed zadymieniem i zbliżaniem się do miejsca pożaru. Pozostajemy w Wielkopolsce. Dwie ofiary śmiertelne wypadku na drodze wojewódzkiej 307 w Porażynie. Nie żyje 22-letni kierowca i jadąca z nim 20-latka.
3: Kierujący samochodem Volkswagen Passat najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd ciężarowy Scania.
1: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ofiary to obywatele Ukrainy, kierowca osobówki miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Droga w miejscu wypadku może być wciąż zablokowana. Polityka. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc m.in., że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgii Meloni.
4: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów. I wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
1: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem i dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. One nie powiedzą ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca ono, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
5: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
1: Problemy nasilają się w długim...
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.